0: Czułem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Posłanka Marta Stożek składa zawiadomienie do CBA w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w TVP Wrocław. Chodzi o reportaż o akcie oskarżenia Jacka Sotryka w sprawie Kolegium Humanum. Materiał autorstwa byłego dziennikarza stacji Roberta Jałochy nie został wyemitowany. Według oświadczeń redakcji nie było to zablokowanie materiału, tylko prośba o poprawienie, po której dziennikarz złożył wypowiedzenie. Po stronie Jałochy postawiło się jednak 5 wydawców, którzy w mailu opublikowanym przez innego lokalnego dziennikarza, Marcina Torza, wskazywali, że jest to chyba najrzetelniej przygotowany materiał w historii redakcji. Teraz posłanka i lokalne media zwracają uwagę na opłacane przez miasto umowy na sfinansowanie audycji promocyjnych w TVP.
2: Niedawno, w ostatnim tygodniu, przeczytaliśmy artykuł o tym, że najprawdopodobniej stało się tak z powodu przepływów finansowych i finansowego zainteresowania osób w telewizji wrocławskiej. W związku z tym, nie zgadzając się na przymykanie oczu, na niejasne powiązania mediów, czyli czwartej władzy, z władzą samorządową, tego co się dzieje w całej Polsce, ale we Wrocławiu szczególnie przez lata mieliśmy informacje na temat tego, że osoby związane z lokalnymi mediami dostają na zakończenie swojej kariery jakieś miejsca w radach nadzorczych, w spółkach miejskich i samorządowych. Myślę, że najwyższy czas na to, żeby powiedzieć sprawdzam, dlatego wysłałam zgłoszenie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą, ze zgłoszeniem o to, żeby wyjaśnić tą sytuację.
0: Warto jednak dodać, że posłanka składa zawiadomienie tylko na podstawie doniesień medialnych.
2: Opierałam się tylko na doniesieniach mediów lokalnych, ale w sumie media lokalne od tego są, żeby alarmować o jakichś nieprawidłowościach. My chcemy sprawdzić to tym zawiadomieniem, bo ja jestem przekonana, że pewnie tak zwane białko, czyli dokumenty, jakieś umowy, na przykład reklamowe, się znajdą w Urzędzie Miejskim, ale chciałabym, żeby Centralne Biuro Antykorupcyjne stwierdziło, czy jest to po prostu działanie marketingowe, czy coś za nim stoi.
0: Mówiła posłanka Marta Stożek.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Rośnie zadłużenie Gapowiczów, tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Kłopoty przez podróżowanie bez ważnego biletu ma ponad 260 tysięcy Polaków. Ich zaległości sięgają 366 milionów złotych. A jak sytuacja wygląda na Dolnym Śląsku, we wtorek sprawdziła Paulina Schneider.
3: Na Dolnym Śląsku liczba dłużników sięga już prawie 16 tysięcy osób, a ich łączne zadłużenie opiewa na ponad 11 200 tysięcy złotych. Jak mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów, taka nieopłacona kara psuje naszą wiarygodność płatniczą.
4: Choć cena biletu jednorazowego zwykle nie jest wysoka, to wielu pasażerów decyduje się na pozorne oszczędności, wybierając jazdę na gapę. Takie oszczędności mogą okazać się złudne, ponieważ wystarczy jedna kilkusetzłotowa kara, by stały się poważnym problemem. Wpis do KRD psuje wiarygodność płatniczą takiej osoby i utrudnia jej dostęp do powszechnych usług finansowych.
3: Średnie zadłużenie Gapowiczów na Dolnym Śląsku wynosi około 700 zł.
0: Najwięcej zadłużonych Gapowiczów w skali kraju jest w województwie łódzkim. Działa już nowy odcinkowy pomiar prędkości na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Urządzenia pojawiły się między węzłami Krzywa i Krzyżowa. O ograniczeniach, jakie tam obowiązują, donosił Bartek Paulus.
5: Na razie prędkość mierzona jest tylko na jezdni w kierunku Zgorzelca, a na tym odcinku osobówki mogą jechać z prędkością 110 km na godzinę, ciężarówki muszą zwolnić do 80 km na godzinę. Na jezdni w kierunku Wrocławia urządzenia mają być uruchomione lada moment, warto o tym pamiętać.
0: Przypomnijmy, że na dolnośląskim odcinku A4 odcinkowe pomiary prędkości są jeszcze pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie oraz Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.
1: Twoje sprawy.
0: 289 kolizji i 26 wypadków. Policja podsumowała majówkę na dolnośląskich drogach. To intensywny czas dla funkcjonariuszy. Majówka to okres wzmożonego ruchu na drogach, co oznacza więcej kontroli.
6: Policjanci ruchu drogowego kontrolowali prędkość, stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów. Podczas tegorocznej majówki doszło do 289 kolizji, 26 wypadków, w wyniku której zostało rannych aż 29 osób. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas tegorocznego weekendu na terenie dolnośląskich dróg nie odnotowaliśmy zdarzenia, w którym śmierć poniosłby którykolwiek z uczestników zdarzenia drogowego.
0: Policjanci w regionie przedłużyli majówkowe kontrole o akcję alkohol i narkotyki.
6: W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu blisko 20 tysięcy kierujących. Niestety, 68 z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Jednym z nich był kierowca autobusu komunikacji publicznej, który w organizmie miał blisko pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto w trakcie przeprowadzanych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, a także dwóch, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
0: Mówił starszy aspirant Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji. Na ulicy Mościckiego rozpoczęły się prace drogowe, które mają poprawić dojazd w południowo-wschodniej części miasta. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z gminą Siechnice i wiąże się z remontem wiaduktów na ulicy Gazowej i Karwińskiej. Roboty obejmują utwardzenie pobocza na odcinku od Ziemniaczanej do granic Wrocławia. Prace prowadzone są na długości 700 metrów i szerokości 1,5 metra. Zakres robót to korytowanie, wykonanie podbudowy oraz ułożenie podwójnej warstwy bitumicznej. Koszt inwestycji przekroczył 600 tysięcy złotych, co jest wyższą kwotą niż pierwotnie zakładano. Powodem jest konieczność zastosowania dodatkowej warstwy nawierzchni. Zakończenie pracy planowane jest jeszcze w tym tygodniu. Realizowana inwestycja ma poprawić przejezdność i komfort jazdy w tej części miasta.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Ruszył przetarg na projekt tunelu pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi nad kanałem miejskim. Nowa inwestycja ma połączyć trasy piesze i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi. Planowany tunel o długości około 20 metrów powstanie pod nasypem linii kolejowej numer 143 po południowej stronie kanału miejskiego na granicy Kleczkowa i Ołbina. Dzięki temu rozwiązaniu piesi i rowerzyści zyskają wygodne i bezpośrednie połączenie bez konieczności nadrabiania drogi. Nowy odcinek o długości ponad 100 metrów zintegruje istniejące już fragmenty tras po obu stronach kanału. Przetarg obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od podpisania umowy na realizację całego zadania. Ruszyła 20. edycja Dolnośląskiego i Wrocławskiego Konkursu Filmowego. Na fundusz, który ma zachęcić filmowców do tworzenia produkcji związanych z Dolnym Śląskiem, tym razem przeznaczono 2 300 000 zł. Głównym kryterium oceny projektów jest ich związek z regionem poprzez lokacje, tematykę oraz zaangażowanie lokalnych twórców i firm.
7: To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować, bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego czy też personalnego.
0: Mówi Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego. A ile pieniędzy można otrzymać na realizację filmu?
7: No różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobijał do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.
0: W ubiegłym roku o dofinansowanie ubiegały się 32 projekty, a wsparcie otrzymało 9 produkcji. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy DCF Wrocław do 29 maja. I to były najważniejsze tematy we wtorek. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w środę.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: Na wrocławskim Podwalu trwa wymiana kolejnego odcinka sieci wodociągowej. Prace prowadzone są na fragmencie między ulicami Muzealną a Piłsudskiego. Modernizacja obejmuje wymianę 400 metrów starych żeliwnych rur na nowoczesne. Dzięki temu dostawy wody mają być bardziej niezawodne, a sieć mniej podatna na awarie. W ramach inwestycji modernizowane są również przyłącza wodociągowe. Część prac prowadzona jest metodą bezwykopową, jednak w kilku miejscach konieczne było wykonanie wykopów na chodniku. Koszt inwestycji to prawie 540 tysięcy złotych. Zakończenie robót w połowie czerwca.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: Nowa przestrzeń dla podróżnych odlatujących z wrocławskiego lotniska. Przed majówką port uruchomił strefę pomiędzy poziomem pierwszym a drugim.
2: Znajduje się tam 288 miejsc do siedzenia dla pasażerów oczekujących na swój lot. To są miejsca bardzo wygodne, bardzo komfortowe, a z dużą ilością miejsca właśnie na nogi i z dostępem do prądu, co z punktu widzenia naszych pasażerów jest bardzo istotne. Żeby skorzystać z tej strefy, wystarczy pojawić się w okolicach gate'u pierwszego i drugiego i tam po schodach zejść nieco niżej i przestrzeń jest dostępna dla absolutnie każdego pasażera.
0: Nowością jest także elektryczny bus, który dowozi pasażerów z parkingu pod terminal.
2: Jest to bus absolutnie darmowy, kursuje co kilka minut i odbiera pasażerów z 8 przystanków, które są rozmieszczone na całej długości parkingu długoterminowego. W związku z tym nie ma żadnego problemu, żeby z takiego transportu skorzystać, no i skrócić tym samym czas dojścia od samochodu do terminalu lub po przylocie z terminalu do samochodu, którym będziemy mogli wrócić bezpiecznie do domu.
0: Mówił rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: Rekordowe 110 instytucji, darmowe wejściówki i sporo ciekawych wydarzeń. 16 maja do Wrocławia powróci Noc Muzeów, czyli wyjątkowy wieczór, w czasie którego możecie bezpłatnie odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Jak mówi Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Miasta Wrocławia, wśród nich także kilka zupełnie nowych placówek.
3: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać, i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru we Wrocławiu, kotłowni wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
0: Noc Muzeów to także wydarzenia towarzyszące, warsztaty i pokazy.
3: No co roku już Nocy Muzeów towarzyszy także, a w zasadzie co dwa lata towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji.
0: Tradycyjnie już do muzeów można dojechać zabytkowym taborem.
3: Specjalny transport, który jest realizowany przy wsparciu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, a więc te zabytkowe pojazdy będą jeździć na kilku trasach, zarówno tramwaje, jak i autobusy, tu w przypadku autobusów także dzięki pomocy zajezdni, czyli Ośrodka Pamięci i Przyszłości, tego zabytkowego tak zwanego ogórka, który będzie kursował także po wyznaczonych trasach. Dzięki czemu ci, którzy będą chcieli odwiedzić możliwie dużo miejsc tego dnia, będą mieli taką okazję przy wykorzystaniu tego transportu, który oczywiście tego dnia będzie bezpłatny.
0: Które miejsca cieszą się największym zainteresowaniem odwiedzających?
3: Wśród takich trzech rekordowych miejsc są trzy ważne muzea. To jest Muzeum Narodowe, to jest Muzeum Miejskie, w szczególności Ratusz Wrocławski, no i właśnie Muzeum Architektury, pewnie ze względu na specyfikę miejsca, klimat klasztorny, kościelny, bo to piękny obiekt, także bardzo serdecznie tam zapraszam, ale zapraszam do odwiedzenia wszystkich tych miejsc. Pewnie nie uda się 110, ale można sobie wybrać te najbardziej ciekawe, interesujące. Cała też bardzo bogata oferta dla dzieci przygotowana przez 25 instytucji, więc będzie można to też zgrabnie połączyć, czyli będzie coś i dla dorosłych, i dla dzieci, więc serdecznie zapraszam do skorzystania z tej oferty.
0: Noc Muzeów zawsze przyciąga wiele osób.
3: Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach. Natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy jakby odwiedzin. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Te najczęściej odwiedzone miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników.
0: Listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu, znajdziecie na stronie pikwrocław.pl. Warto tam zajrzeć, ponieważ niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: 289 kolizji i 26 wypadków. Policja podsumowała majówkę na dolnośląskich drogach. To był intensywny czas dla funkcjonariuszy, zwłaszcza że majówkowe kontrole zostały przedłużone o jeden dzień w ramach akcji Alkohol i Narkotyki.
4: W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu blisko 20 tysięcy kierujących. Niestety, 68 z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Analogicznie do poprzednich akcji, głównym celem prowadzonych wzmożonych kontroli było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach.
0: Mówił Radiu Gra starszy aspirant Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: MPK Wrocław mówi o narastającej agresji wobec kontrolerów biletów. W ostatnich miesiącach doszło do wielu takich zdarzeń.
5: Nasz kontroler wyłapał pasażera, który faktycznie nie miał biletu, wyprosił go z pojazdu, tak by zebrać jego dane osobowe i wręczyć kwitek z wezwaniem do zapłaty kary. Natomiast gdy już byli poza pojazdem, ten kontrolowany pasażer zaatakował gazem pieprzowym naszego kontrolera. Później doszło do sytuacji, w której nasza kontrolerka znowu na pętli klecina została wypchnięta z tramwaju na przystanku. Na tyle to było nieszczęśliwe, że tramwaj był wysokopodłogowy. Ona spadła z tych 3 stopni na plecy, podparła się co naturalne ręką, no i niestety miała rękę, dłoń w temblaku przez dłuższy czas. A dzień później, po tym zdarzeniu, doszło do szarży na naszą kontrolerkę. Tu młody mężczyzna, próbując uciec, bardzo gwałtownie, bardzo dynamicznie wbiegł w nią barkiem i ona też musiała zostać poddana hospitalizacji.
0: Mówił Daniel Misiek, rzecznik wrocławskiego MPK. Przewoźnik obecnie analizuje różne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo kontrolerów.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa brała udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępcy zajmowali się wytwarzaniem i sprzedawaniem nielegalnych papierosów. Jak mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu, straty Skarbu Państwa szacowane są na 640 milionów złotych.
6: Grupa działała od 2022 roku i wprowadziła do obrotu ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów, co naraziło Skarb Państwa na straty sięgające nawet 640 milionów złotych. Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych bez akcyzy o wartości ponad 12 milionów złotych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. Przeszukano ponad 40 lokalizacji. W akcji zatrzymano 18 osób. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Służby zabezpieczyły gotówkę w różnych walutach, złoto, pojazdy oraz nieruchomości o wartości blisko 10 milionów złotych.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: Mamy ciekawostkę dla turystów z Wrocławia. Muzeum Tajemnic i Eksploracji przenosi się z Kamiennej Góry do Krzeszowa. W nowej lokalizacji ta dość nietypowa atrakcja ma być dostępna już od tego miesiąca.
7: Przenosimy się, ponieważ muzeum z miesiąca na miesiąc, można by powiedzieć, coraz więcej treści musi przekazywać i chce przekazywać. W związku z tym musimy całość przewieźć do większego miejsca, dumnego, pięknego, bo mówimy o opactwie Krzeszów, na parterze tak zwanego Domu Opata i tam już w maju będzie można zwiedzać Muzeum Tajemnicy Eksploracji w zupełnie nowym wydaniu, z nowymi eksponatami i z nowymi opowieściami o tym, co odkryto albo co zdementowano. właśnie w Krzeszowie pod koniec II wojny światowej przetransportowano jeden z najcenniejszych skarbów, które pojawiły się w trakcie II wojny światowej, czyli zbiorów pruskiej biblioteki państwowej, tak zwanej Berlinki. I tam na strychu kościoła świętego Józefa i na galeriach kościoła świętego Józefa były składowane największe dzieła kultury światowej, od rękopisów Beethovena, Bacha, i historia o tym jest niesamowita, bo to jest skarb, który został przejęty przez władzę polską i przez 30 lat był ukrywany w tajemnicy.
0: Zapraszał do nowej lokalizacji Krzysztof Wojtas z Muzeum Tajemnic i Eksploracji.
1: Radio Gra.

0: jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym w czwartek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Powiatowy zespół szpitali z siedzibą w podwrocławskiej Oleśnicy pochwalił się nowymi zakupami. Były one możliwe dzięki środkom unijnym, a dokładniej z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Program dofinansowania szpitala w zakresie kardiologii doposażyliśmy przy pomocy środków unijnych oddział wewnętrzny i poradnię kardiologiczną. Do dnia dzisiejszego do naszego oddziału wewnętrznego trafił następujący sprzęt. Defibrylator najnowszej klasy, 4 łóżka elektryczne, też już takie przystosowane do pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. Będą one stanowiły wyposażenie sali intensywnej opieki medycznej na oddziale wewnętrznym. Trafiły do nas 2 aparaty USG. Jeden aparat USG będzie stanowił wyposażenie poradni kardiologicznej, drugi oddziału wewnętrznego. Do oddziału wewnętrznego również już dostarczono nam wózek anestezjologiczny i parawany jezdne mobilne. Jeżeli chodzi o sprzęt, który jeszcze ma do nas dotrzeć, jesteśmy już po przeprowadzeniu wszystkich postępowań przetargowych, mamy zawarte umowy, czekamy tylko na dostawy. To będą holtery ciśnieniowe, holtery AKG, bieżnia wysiłkowa dla poradni kardiologicznej, kapnograf dla oddziału wewnętrznego oraz komputery, które będą obsługiwać ten sprzęt medyczny.
3: Panią to cieszy, że ta baza sprzętowa jest aktualizowana.
2: Tak, oczywiście. No, stanowi to taki ważny element dla podnoszenia jakości opieki kardiologicznej na naszym oddziale wewnętrznym. No, tym bardziej, że tych pacjentów jest dużo, którzy mają problemy kardiologiczne. Dużo pacjentów jest pod opieką naszej poradni kardiologicznej. Na oddziale od chyba 2 miesięcy mam specjalistę kardiologa, który w międzyczasie zrobił specjalizację właśnie. Specjalista internista, który zrobił dodatkową specjalizację z kardiologii.

0: Więc myślę, że te wszystkie jakby działania zmierzają właśnie do tego, żeby pacjenci z problemami kardiologicznymi mieli u nas jak najlepszą opiekę.
1: Jaki jest koszt zakupu tych sprzętów z KPO, tak mniej więcej łącznie?
0: Łącznie jest to kwota około 1 300 000 zł, z czego około 1 000 000 w formie VAT-u będzie sfinansowane przez organ założycielski, natomiast pozostała kwota netto finansowana jest ze środków unijnych.
2: Mówiła Agnieszka Cholewińska, dyrektorka Oleśnickiego Szpitala.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
2: Klasy dronowe we wrocławskich szkołach. Od 1 września w ramach programu Bezpieczny Wrocław w 4 placówkach ponadpodstawowych otworzą się nowoczesne klasy dronowe. W takich klasach uczniowie zdobędą umiejętności niezbędne w pracy operatora bezzałogowych statków powietrznych.
4: W ramach tego połączenia powstają od 1 września 4 klasy innowacji, w ramach których będą przyszli uczniowie uczyć się pracy i obsługi statków bezzałogowych. A statki bezzałogowe to przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania. Liczymy na to, że wrocławska edukacja dodatkowo poprzez tą ofertę dla uczniów jeszcze lepiej przygotuje młodych ludzi do przyszłych zawodów.
2: Mówił Michał Muńczak, wiceprezydent Wrocławia. Jakie zagadnienia poznają uczniowie takich klas? O tym Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektorka lotniczych zakładów naukowych we Wrocławiu. To jedna z 4 placówek, która zrealizuje takie zajęcia.
5: Nasza innowacja nazywa się systemy bezzałogowe. Otóż nie bez celu skierowana innowacja dla klas, które realizują rozszerzoną matematykę i fizykę, ponieważ technik mechatronik, technik automatyk takie przedmioty realizuje i przede wszystkim podstawy mechatroniki, podstawy programowania, podstawy elektroniki, prawa lotniczego, to będą te filary, które uczniowie w czasie tych 4 lat będą opanowywać.
2: Wrocławskie placówki dostały sprzęt szkoleniowy, w tym drony i gogle.
5: Najważniejsze też jest zabezpieczenie sprzętowe i my takowe już mamy. Jesteśmy w 100% gotowi, żeby rozpocząć to kształcenie tych przyszłych kadr, bo system i odpowiedź rynku na zapotrzebowanie w systemy bezzałogowe jest ogromna. Mam nadzieję, że dołożymy cegiełkę do wykwalifikowanych kadr. My oczywiście jesteśmy gotowi.
2: Jak mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, to kontynuacja działań rozpoczętych w 2024 roku.
6: Kontynuacja programu szkoleń, bo już 9 placówek zostało wyposażone właśnie w drony. Ponad 300 uczniów i nauczycieli zostało właśnie też przeszkolonych. W wielu szkołach takie dodatkowe zajęcia też się już odbywają i nawet mamy sukcesy, bo tutaj możemy powiedzieć i pochwalić się, że uczniowie zespołu szkół numer 1 2 lata temu i w ubiegłym roku zdobyli 1. i 2. miejsce na międzynarodowych zawodach właśnie dronowych, a jeden z uczniów został najlepszym operatorem dronów, więc naprawdę mamy się czym chwalić, mamy podstawy. Teraz zapraszamy do korzystania z tych klas. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza 18 maja, więc zachęcam do zapoznania się z ofertą i rekrutacji do naszych szkół.
2: Klasy dronowe pojawią się w nowej ofercie rekrutacyjnej w Zespole Szkół nr 1 przy Słubickiej, Zespole Szkół Logistycznych przy Dawida, Elektronicznych Zakładach Naukowych przy Braniborskiej i Lotniczych Zakładach Naukowych przy Kiełczowskiej.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
2: Dolnośląskie samorządy otrzymały wsparcie finansowe na inwestycje związane z odbudową po powodzi. Jak mówi wojewoda Anna Żabska, to 93 zadania na kwotę 156 milionów złotych.
7: Trafiają bezpośrednio na zadania, które zgłaszały samorządy, które nie były priorytetowe. To znaczy zadania, które były do realizacji w dalszej kolejności, bo w tych pierwszych, przypomnę, wszystkie środki były dystrybuowane w 2024-2025 roku. Ważna kwestia dotycząca tych środków jest to, że mamy termin do rozliczenia, czyli 25 maja 2027, więc więc te zadania, które otrzymają dzisiaj samorządowcy finansowanie, muszą do tego dnia być już w pełni rozliczone. To, co ważne, to też jest to, że te zadania mogą być finansowane, które się rozpoczęły wcześniej.
2: Pieniądze trafią między innymi do gminy Kłodzko.
8: Ponad 8,5 miliona złotych przeznaczamy na odbudowę dróg popowodziowych. To jest 9 dróg, w tym jedna taka największa, to jest prawie 4 miliony złotych. To jest infrastruktura, która jest niezbędna do funkcjonowania gminy. Bez wsparcia środków unijnych i budżetu państwa nie jesteśmy w stanie w budżecie wygospodarować środki finansowe na odbudowę.
2: Mówi wójt gminy Zbigniew Tur. Pieniądze pochodzą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
2: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na przegląd nowego teatru dla dzieci. To 8. edycja festiwalu połączona z uroczystymi obchodami 80-lecia teatru. Jak mówi Maria Wojtyszko, kierowniczka literacka teatru, możemy spodziewać się 19 spektakli dla wszystkich grup wiekowych.
9: Zaczynamy od dzieci takich najmłodszych, od półrocznych właściwie, przez dzieciaki szkolne, aż do młodzieży i dorosłych. No, na pewno wyjątkowym spektaklem będzie nasza premiera, która zainauguruje przegląd. To będzie spektakl na podstawie twórczości trzech poetów, czyli Juliana Tuwima, Polaka, Czecha Iwana Wernisza i Słowaka Jana Sedala. Czesko-polsko-słowacki projekt na podstawie trzech poetów.
2: W repertuarze między innymi spektakl Pies, który jeździł koleją.
9: Klasyk klasyków, ale właśnie ujęty zupełnie inaczej niż się można tego spodziewać, no bo też jakby wiemy, że powstał film, z filmem trudno konkurować, z książką trudno konkurować, a tutaj właśnie mamy taką wersję, która jest teatrem ruchu, teatrem tańca, więc myślę, że to jest po prostu taki niebanalny spektakl.
2: Ważną częścią przeglądu jest niezmiennie Ogród Sztuk, czyli blok 27 bezpłatnych warsztatów.
10: Tych warsztatów jest nie kilka, ale kilkadziesiąt. W tym roku to jest 27, podkreślam, niebiletowanych warsztatów. Są to zarówno warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki, i teatralne, i plastyczne, i plastyczno-stolarskie, i ruchowe, ale też warsztaty dedykowane naszym spektaklom, czyli krążące jakoś wokół tematyki czy wybranych motywów ze spektakli zaproszonych na przegląd. Wszystkie warsztaty w tej edycji, zarówno warsztaty artystyczne, jak i warsztaty do spektakli, są zaprojektowane, wymyślone i przeprowadzone przez pracowników Wrocławskiego Teatru Lalek.
2: Mówi Katarzyna Krajewska, pedagogzka teatru. Przegląd rusza 29 maja i potrwa do 3 czerwca.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Grzegorz Braun stawił się we wrocławskiej prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, prokurator Damian Pownuk, poinformował, że europoseł złożył też wniosek o przekazanie tego śledztwa do innej prokuratury.
2: Pan Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie. W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia w prokuraturze regionalnej. I na tym się skończyła czynność w dniu dzisiejszym. Nie usłyszał całych zarzutów. W trakcie ich ogłaszania opuścił gabinet. Prokurator nie ma możliwości fizycznego zatrzymania pana Brauna. Żadnej osoby fizycznie prokurator nie może zatrzymać. Natomiast jeżeli nie jest zatrzymana na postanowienie prokuratora, to nie można zostać fizycznie ograniczona jego wolność i zatrzymana w gabinecie. Teraz w najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, co dalej, jak będziemy dalej procedować. Czy ten wniosek zostanie ponowiony, to już zależy od prokuratora referenta.
0: To czwarta próba ogłoszenia Braunowi zarzutów, a jak ten uzasadnia swoje działania?
3: Ja, obserwując bezprawie, wnoszę o wyłączenie prokuratorów, którzy manifestacyjnie wykazują stronniczość w tej sprawie.
4: Prokuratura okręgowa we Wrocławiu od początku informuje o pełnych danych osobowych pana posła Grzegorza Brauna. Co więcej, pomimo tego, że nie zostały faktycznie przedstawione zarzuty, nie doszło do czynności polegającej na przedstawieniu zarzutów, to w komunikacie prasowym prokuratura okręgowa we Wrocławiu nazywa już pana Grzegorza Brauna podejrzanym. Jednocześnie też ocenia jego zachowanie jako rzekomo prowadzące do obstrukcji procesowej.
0: Mówili Grzegorz Braun i jego pełnomocniczka mecenas Magdalena Majkowska. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, czy wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na zatrzymanie Brauna zostanie ponownie skierowany do prokuratora generalnego.
1: Twoje sprawy.
0: Od czwartku w całej Polsce obowiązują zmienione standardy opieki okołoporodowej. To m.in. wcześniejsza opieka położnej, rozszerzony zakres badań i obowiązkowa konsultacja z anestezjologiem. Wszystkie szpitale będą musiały zapewnić kobietom dostęp do znieczulenia, co, jak mówi Radiu Gra, dr habilitowany Tomasz Fuchs, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Położnictwa i Ginekologii USK w Szpitalu Przyborowskiej, jest już standardem od dawna.
5: Zmiany w przepisach, no jest to pewnego rodzaju nakaz mówiący o prawie pacjenta do walki z bólem, co jest no, taką naturalną rzeczą i fajnie, że to zostało uwzględnione. Natomiast u nas akurat było szczęśliwie, że właściwie każda pacjentka, która przychodziła na salę porodową, zawsze było pytanie o znieczulenie, to ze strony personelu, a ze strony pacjentki, jeśli pacjentka wspomniała ten temat, to oczywiście gdzieś tam to było zawsze brane pod uwagę. I jeśli tylko nie było przeciwwskazań medycznych do założenia takiego znieczulenia, to ta procedura była wykonywana.
0: Zmiany dotyczą również kobiet, które doświadczyły poronienia. Szpitale mają zapewnić im większą prywatność.
5: No, nieludzkim jest, jeśli pacjentka, która straciła ciążę, jest na oddziale w kontakcie z osobami, które są w ciąży i ta ciąża sobie żyje, przebiega fajnie i wszystko jest w porządku. To niesamowicie źle wpływa na psychikę. To jest problem, żeby przygotować idealnie szpital do tego, żeby tych kontaktów nie było, bo jednak są takie czasami wąskie, wspórne gardła, jak izba przyjęć, fragment gdzieś tam oddziału, gdzie się można z tym minąć, dlatego jednak te pacjentki są raczej kierowane u nas, jeśli już na oddział ginekologiczny, tam, gdzie nie ma kobiet ciężarnych. I również jest im proponowana przy przyjściu, pytanie jest zawsze o pomoc psychologa. To jest też taka rzecz, która bardzo pomaga, szczególnie jeśli gdzieś tam ta osoba jest sama w szpitalu, jeśli jest zagubiona, jeśli to są młodzi ludzie po przejściach, no to jakoś w jakiś sposób trzeba im maksymalnie, jeśli chodzi o tą stronę też psychiczną, pomóc.
0: Placówki mają też umożliwić pożegnanie dziecka. Z początkiem maja ruszył drugi w tym roku nabór do mikrograntów. Przypomnijmy, że istnieją trzy ścieżki, w których można zgłaszać swoje pomysły dla osób fizycznych i grup nieformalnych, dla organizacji pozarządowych i dla młodzieży. W ramach programu na realizację inicjatyw można otrzymać do 10 tysięcy złotych.
6: Chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum. Mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady, bądź inne różne działania, które naprawdę mogą być przeróżne, bardzo kreatywne i tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam wpadnie do głowy.
0: Laura Lempert, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury, w rozmowie z nami przypomina też, kto może zgłaszać swoje pomysły.
6: Ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych może się tak naprawdę ubiegać każdy wrocławianin, każda wrocławianka, czy każda osoba nie mieszkająca we Wrocławiu, ale chcąca działać na jego terenie. I naprawdę mogą to być przeróżne osoby, można działać solo, można działać w grupie, przy czym grupa nieformalna to już są dwie osoby i więcej. Więc można się zrzeszać i można robić, co nam się tylko w mikrograntach podoba i co nam do głowy wpadnie. Także naprawdę jest to bardzo dostępny program w kontekście, powiedzmy, wymogów wnioskodawczych.
0: Pamiętajmy, że mikrogranty to nie tylko wsparcie finansowe.
6: My ze strony koordynatorskiej też wspieramy realizatorów, realizatorki administracyjnie, prawnie, księgowo. My też zajmujemy się takim spisywaniem umów, więc tym się nie trzeba martwić, bo wiemy, że to jest często zagwozdka i że właśnie wszyscy wnioskodawcy się martwią, że może będą musieli spisywać jakieś dokumenty. Tym na spokojnie nie ma co się przejmować, bo to wszystko leży po naszej stronie. Faktycznie staramy się to współorganizować, czyli jeśli wypisujemy na przykład też jakieś wnioski do Zarządu Zieleni Miejskiej, jeśli mamy aktywności na dworze i to jest potrzebne, no to rzeczywiście my ten wniosek wypełniamy, często wspólnie z wnioskodawcą, wnioskodawczynią.
0: Nabór trwa do 15 maja. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wrocławskiego Instytutu Kultury.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Od soboty kierowcy na południowym wschodzie Wrocławia muszą liczyć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu. Rozpoczyna się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania z ulicą Mościckiego. Inwestycja, dodajmy, obejmuje także budowę ronda, drogi pieszo-rowerowej i nowych chodników. Pierwszy etap prac potrwa do końca sierpnia. W tym czasie zamknięta zostanie Gazowa. Wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum będzie możliwy przez ulicę Karwińską i Konduktorską. Na skrzyżowaniu z Buforową dopuszczony zostanie wyłącznie skręt w prawo. Zmiany obejmą również skrzyżowanie Karwińska-Opolska-Krakowska. Na Karwińskiej lewy pas będzie przeznaczony do skrętu w lewo, a prawy do wszystkich relacji. Na Krakowskiej z kolei w kierunku Księża ruch będzie odbywał się jednym pasem. Zmiany dotyczą również komunikacji zbiorowej. Trasy zmienią autobusy linii 100, 124, 125 i nocnej 245, a na linii 133 pojawią się dodatkowe kursy na trasie Brochów-Jagodno. Miasto apeluje do kierowców, aby ci wybierali alternatywne trasy. Całość prac ma zakończyć się z końcem tego roku. W piątek mówiliśmy też o innej startującej inwestycji drogowej. W najbliższym czasie ruszy remont chodnika przy ulicy Kłodnickiej na wrocławskich Popowicach Południowych. Prace obejmą około 180-metrowy odcinek, który prowadzi od ulicy Kwiskiej do zespołu szkół nr 20. To ważna inwestycja dla mieszkańców, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoła, przedszkole, żłobek, zabudowa mieszkaniowa, a także punkty usługowe. W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika, co ma ułatwić codzienne dojście do placówek edukacyjnych. Wybrano już najkorzystniejszą ofertę w przetargu i trwają ostatnie formalności przed rozpoczęciem prac.
1: www.radiogra.pl.
0: Pod koniec tygodnia przyjrzeliśmy się też temu, co Wrocław przygotował na zbliżającą się wielkimi krokami Noc Muzeów. W tym roku weźmie w niej udział rekordowe 110 instytucji. Wśród nich jest kilka zupełnie nowych placówek, mówi Radiu Gra Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
7: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać, i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą, będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
0: Noc Muzeów to także wydarzenia towarzyszące, warsztaty i pokazy.
7: No, co roku już Nocy Muzeów towarzyszy także, a w zasadzie co dwa lata towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji.
0: Listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu, znajdziecie na stronie pik.wrocław.pl. Warto tam zajrzeć, ponieważ niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Grzegorz Braun stawił się we wrocławskiej prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, prokurator Damian Pownuk, poinformował, że europoseł złożył też wniosek o przekazanie tego śledztwa do innej prokuratury.
2: Pan Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie. W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia w prokuraturze regionalnej. I na tym się skończyła czynność w dniu dzisiejszym. Nie usłyszał całych zarzutów. W trakcie ich ogłaszania opuścił gabinet. Prokurator nie ma możliwości fizycznego zatrzymania pana Brauna. Żadnej osoby fizycznie prokurator nie może zatrzymać. Natomiast jeżeli nie jest zatrzymana na postanowienie prokuratora, to nie można zostać fizycznie ograniczona jego wolność i zatrzymana w gabinecie. Teraz w najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, co dalej, jak będziemy dalej procedować. Czy ten wniosek zostanie ponowiony, to już zależy od prokuratora referenta.
0: To czwarta próba ogłoszenia Braunowi zarzutów, a jak ten uzasadnia swoje działania?
3: Ja, obserwując bezprawie, wnoszę o wyłączenie prokuratorów, którzy manifestacyjnie wykazują stronniczość w tej sprawie.
4: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu od początku informuje o pełnych danych osobowych pana posła Grzegorza Brauna. Co więcej, pomimo tego, że nie zostały faktycznie przedstawione zarzuty, nie doszło do czynności polegającej na przedstawieniu zarzutów, to w komunikacie prasowym prokuratura okręgowa we Wrocławiu nazywa już pana Grzegorza Brauna podejrzanym. Jednocześnie też ocenia jego zachowanie jako rzekomo prowadzące do obstrukcji procesowej.
0: Mówili Grzegorz Braun i jego pełnomocniczka mecenas Magdalena Majkowska. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, czy wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na zatrzymanie Brauna zostanie ponownie skierowany do prokuratora generalnego.
1: Twoje sprawy.
0: Od czwartku w całej Polsce obowiązują zmienione standardy opieki okołoporodowej. To m.in. wcześniejsza opieka położnej, rozszerzony zakres badań i obowiązkowa konsultacja z anestezjologiem. Wszystkie szpitale będą musiały zapewnić kobietom dostęp do znieczulenia, co, jak mówi Radiu Gra, dr habilitowany Tomasz Fuchs, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Położnictwa i Ginekologii USK w szpitalu Przyborowskiej, jest już standardem od dawna.
5: Zmiany w przepisach, no jest to pewnego rodzaju nakaz mówiący o prawie pacjenta do walki z bólem, co jest no, taką naturalną rzeczą i fajnie, że to zostało uwzględnione. Natomiast u nas akurat było szczęśliwie, że właściwie każda pacjentka, która przychodziła na salę porodową, zawsze było pytanie o znieczulenie, to ze strony personelu, a ze strony pacjentki, jeśli pacjentka wspomniała ten temat, to oczywiście gdzieś tam to było zawsze brane pod uwagę. I jeśli tylko nie było przeciwwskazań medycznych do założenia takiego znieczulenia, to ta procedura była wykonywana.
0: Zmiany dotyczą również kobiet, które doświadczyły poronienia. Szpitale mają zapewnić im większą prywatność.
5: No, nieludzkim jest, jeśli pacjentka, która straciła ciążę, jest na oddziale w kontakcie z osobami, które są w ciąży i ta ciąża sobie żyje, przebiega fajnie i wszystko jest w porządku. To niesamowicie źle wpływa na psychikę. To jest problem, żeby przygotować idealnie szpital do tego, żeby tych kontaktów nie było, bo jednak są takie czasami wąskie, wspólne gardła jak izba przyjęć, fragment gdzieś tam oddziału, gdzie się można z tym minąć, dlatego jednak te pacjentki są raczej kierowane u nas, jeśli już na oddział ginekologiczny, tam gdzie nie ma kobiet ciężarnych i również jest im proponowane przy przyjściu pytanie jest zawsze o pomoc psychologa. To jest też taka rzecz, która bardzo pomaga, szczególnie jeśli gdzieś tam ta osoba jest sama w szpitalu, jeśli jest zagubiona, jeśli to są młodzi ludzie po przejściach, no to jakoś w jakiś sposób trzeba im maksymalnie, jeśli chodzi o tą stronę, też psychiczną pomóc.
0: Placówki mają też umożliwić pożegnanie dziecka. Z początkiem maja ruszył drugi w tym roku nabór do mikrograntów. Przypomnijmy, że istnieją trzy ścieżki, w których można zgłaszać swoje pomysły dla osób fizycznych i grup nieformalnych, dla organizacji pozarządowych i dla młodzieży. W ramach programu na realizację inicjatyw można otrzymać do 10 tysięcy złotych.
6: Chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum. Mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady, bądź inne różne działania, które naprawdę mogą być przeróżne, bardzo kreatywne i tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam wpadnie do głowy.
0: Laura Lempert, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury, w rozmowie z nami przypomina też, kto może zgłaszać swoje pomysły.
6: Ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych może się tak naprawdę ubiegać każdy wrocławianin, każda wrocławianka, czy każda osoba nie mieszkająca we Wrocławiu, ale chcąca działać na jego terenie. I naprawdę mogą to być przeróżne osoby, można działać solo, można działać w grupie, przy czym grupa nieformalna to już są dwie osoby i więcej. Więc można się zrzeszać i można robić, co nam się tylko w mikrograntach podoba i co nam do głowy wpadnie. Także naprawdę jest to bardzo dostępny program w kontekście, powiedzmy, wymogów wnioskodawczych.
0: Pamiętajmy, że mikrogranty to nie tylko wsparcie finansowe.
6: My ze strony koordynatorskiej też wspieramy realizatorów, realizatorki administracyjnie, prawnie, księgowo. My też zajmujemy się takim spisywaniem umów, więc tym się nie trzeba martwić, bo wiemy, że to jest często zagwozdka i że właśnie wszyscy wnioskodawcy się martwią, że może będą musieli spisywać jakieś dokumenty. Tym na spokojnie nie ma co się przejmować, bo to wszystko leży po naszej stronie. Faktycznie staramy się to współorganizować, czyli jeśli wypisujemy na przykład też jakieś wnioski do Zarządu Zieleni Miejskiej, jeśli mamy aktywności na dworze i to jest potrzebne, no to rzeczywiście my ten wniosek wypełniamy, często wspólnie z wnioskodawcą, wnioskodawczynią.
0: Nabór trwa do 15 maja. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wrocławskiego Instytutu Kultury.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Od soboty kierowcy na południowym wschodzie Wrocławia muszą liczyć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu. Rozpoczyna się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania z ulicą Mościckiego. Inwestycja, dodajmy, obejmuje także budowę ronda, drogi pieszo-rowerowej i nowych chodników. Pierwszy etap prac potrwa do końca sierpnia. W tym czasie zamknięta zostanie Gazowa. Wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum będzie możliwy przez ulicę Karwińską i Konduktorską. Na skrzyżowaniu z Buforową dopuszczony zostanie wyłącznie skręt w prawo. Zmiany obejmą również skrzyżowanie Karwińska-Opolska-Krakowska. Na Karwińskiej lewy pas będzie przeznaczony do skrętu w lewo, a prawy do wszystkich relacji. Na Krakowskiej z kolei w kierunku Księża ruch będzie odbywał się jednym pasem. Zmiany dotyczą również komunikacji zbiorowej. Trasy zmienią autobusy linii 100, 124, 125 i nocnej 245, a na linii 133 pojawią się dodatkowe kursy na trasie Brochów-Jagodno. Miasto apeluje do kierowców, aby ci wybierali alternatywne trasy. Całość prac ma zakończyć się z końcem tego roku. W piątek mówiliśmy też o innej startującej inwestycji drogowej. W najbliższym czasie ruszy remont chodnika przy ulicy Kłodnickiej na wrocławskich Popowicach Południowych. Prace obejmą około 180-metrowy odcinek, który prowadzi od ulicy Kwiskiej do zespołu szkół nr 20. To ważna inwestycja dla mieszkańców, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoła, przedszkole, żłobek, zabudowa mieszkaniowa, a także punkty usługowe. W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika, co ma ułatwić codzienne dojście do placówek edukacyjnych. Wybrano już najkorzystniejszą ofertę w przetargu i trwają ostatnie formalności przed rozpoczęciem prac.
1: www.radiogra.pl.
0: Pod koniec tygodnia przyjrzeliśmy się też temu, co Wrocław przygotował na zbliżającą się wielkimi krokami Noc Muzeów. W tym roku weźmie w niej udział rekordowe 110 instytucji. Wśród nich jest kilka zupełnie nowych placówek, mówi Radiu Gra Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
7: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
0: Noc Muzeów to także wydarzenia towarzyszące, warsztaty i pokazy.
7: No, co roku już Nocy Muzeów towarzyszy także, a w zasadzie co dwa lata towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji.
0: Listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu, znajdziecie na stronie pik.pl. www.wrocław.pl. Warto tam zajrzeć, ponieważ niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Roman
8: i na mediaexpert.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka.

0: Reklama.
1: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

programie, a słyszałeś, że 3 minuty z historią jednego z najbardziej charakterystycznych polskich klubów piłkarskich, czyli Śląsk Wrocław. Zapraszam. Klub, który pamięta jeszcze czasy powojennej odbudowy, złote lata polskiej ligi i europejskie przygody, a do tego potrafi rozgrzać kibiców jak mało który. Historia Śląska zaczyna się tuż po II wojnie światowej w roku 1947, kiedy to w mieście nad Odrą powstał klub pod nazwą Pionier Wrocław. W zasadzie przywieziony z Przemyśla klub, sportowcy i sekcje sportowe z różnych dyscyplin. To właśnie piłka nożna stała się jedną z pierwszych sekcji i fundamentem przyszłości klubu. Przez kolejne lata zmieniał nazwy od Legii Wrocław przez różne wojskowe formy, aż w końcu latem 1957 roku przyjął nazwę Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Wrocław. Nazwę, pod którą dzisiaj znają go wszyscy. Śląsk długo wspinał się po szczeblach ligowych, ale kiedy już dotarł na szczyt, to z przytupem. W latach 70. drużyna była jedną z najlepszych w kraju. Zdobyła Mistrzostwo Polski w 1977 roku, a chwilę później dołożyła Puchar Polski i Superpuchar. To był czas, kiedy na Oporowskiej panowała atmosfera, której nie dało się pomylić z żadną inną. Śląsk to klub, który lubi wracać na tron. Po latach wzlotów i upadków w 2012 roku znów został mistrzem Polski, a wrocławskie ulice zamieniły się w zielono-biało-czerwone morze. Kibice do dzisiaj wspominają tamten sezon pełen emocji, walki i meczów, które oglądało się z zapartym tchem. No a skoro o kibicach mowa, to jedna z największych sił Śląska. Stadion Wrocław, nowoczesna arena zbudowana na Euro 2012, potrafi zamienić się w prawdziwy kocioł. Gdy trybuny zaczynają śpiewać WKS, nawet przechodnie na Muchoborze wiedzą, że dzieje się coś ważnego. Śląsk Wrocław to jednak nie tylko historia i doping, to oczywiście także piłkarze, którzy zapisali się w pamięci kibiców. Tadeusz Pawłowski, legenda klubu, później trener, Janusz Sybis, ikona lat 70. Sebastian Mila, kapitan mistrzowskiej drużyny, który potrafił jednym podaniem zmienić los meczu. No, każde pokolenie miało swoich bohaterów. Klub słynie także z tego, że potrafi zaskakiwać. Raz walczy o europejskie puchary, innym razem o utrzymanie, ale jedno jest pewne. Z tym zespołem nigdy nie jest nudno, a Wrocław, miasto z charakterem, idealnie do takiej drużyny pasuje. Warto też pamiętać, że Śląsk to nie tylko pierwsza drużyna, to akademia, która szkoli młodych zawodników, to sekcje sportowe, społeczność, która angażuje się w życie miasta. Klub prowadzi akcje charytatywne, wspiera lokalne inicjatywy i buduje więź z kibicami, która wykracza daleko poza stadion. Dzisiaj Śląsk Wrocław to marka rozpoznawalna w całej Polsce. Klub z tradycją, z sukcesami, z wiernymi kibicami i z ambicjami. A kiedy piłkarze wychodzą na murawę w zielonych koszulkach, słychać jedno. Tu jest Wrocław, tu jest

Wieża matematyczna. O tym teraz w programie. A słyszałeś, że wieża matematyczna? Czy to znaczy, że tam jest coś do policzenia? No posłuchajcie jej historii. Skąd ta nazwa i o co chodzi z tą matematyką? Może się wydawać, że matematycy tutaj rezydują, noszą garnitury i kalkulatory przy pasku, albo wypisują jakieś matematyczne działania na oknach, na ścianach, jak w filmie Piękny Umysł. Ale prawda jest zupełnie inna. Wieża powstała w XVIII wieku, kiedy budowano główny gmach uniwersytetu. Co ciekawe, miały być 3 takie wieże, ale jak to bywa w życiu i w budżetach, skończyło się na jednej. Ale za to jakiej? No dziś to nie tylko architektoniczna perełka, ale też miejsce, które przez lata było centrum naukowych obserwacji. Tak, zanim stała się punktem widokowym, była obserwatorium astronomicznym. To tutaj jezuita Longinus Anton Jungnitz prowadził badania nieba, a instrumenty do badań dostarczał mu wrocławski wynalazca Karl Heinrich Klingert. Skoro o niebie mowa, w 1800 roku wieżę odwiedził sam John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Podobno był zachwycony i trudno mu się dziwić, bo z tarasu rozciąga się panorama, która potrafi zatrzymać nawet najbardziej zabieganego i niecierpliwego turystę. Wejście na taras widokowy wieży prowadzi przez imponujące schody cesarskie, marmurowe, szerokie i robiące wrażenie już od pierwszego stopnia. A co czeka na nas na górze? Widok, jakiego nie da się zapomnieć. Z wysokości około 42 metrów roztacza się panorama Wrocławia. Dachy, starówki, wieże kościołów, Odra i zielone wyspy na rzece. A na tarasie spoglądają na nas rzeźby Alegorie Czterech Nauk autorstwa Franza Józefa Mangolda. Teologii, filozofii, prawa i medycyny. To taki głęboki ukłon w kierunku wiedzy i tradycji akademickiej, jakby sama wieża chciała powiedzieć: o, to jest miejsce, gdzie nauka i sztuka idą w parze. Dla kogo jest ta wieża? Kto powinien się tam wybrać? No dla turystów oczywiście, szukających nietypowych widoków. Miejsce na romantyczne spacery z panoramą zachodu słońca, ale także dla rodzinnych wycieczek, po prostu dla wszystkich, którzy kochają historię z nutką przygody i kochają Wrocław. Po zwiedzeniu tarasu można zajrzeć też do innych części Muzeum Uniwersytetu, jak na przykład przepiękna Aula Leopoldina, która zasługuje chyba na specjalny odcinek naszego programu. Można też zobaczyć zabytkowe sale z barokowymi wnętrzami. Sama wieża jest częścią Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego i zwykle dostępna dla zwiedzających, chociaż ma przerwy w niektóre dni tygodnia i niektóre święta. Warto więc sprawdzić godziny przed wizytą, a bilet obejmuje często także inne ekspozycje, więc za jednym razem można złapać aż kilka atrakcji.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. ma skonto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz radia Gra FM.

0: Jeżeli ktoś myśli, że fortyfikacje to tylko mury, fosy i trochę historii z podręcznika, to znaczy, że nie był jeszcze na bastionie Sakwowym we Wrocławiu, który teraz staje się bohaterem tego odcinka programu. A słyszałeś, że to miejsce, które łączy przeszłość z całkiem przyjemnym spacerem i widokiem na miasto, a wszystko zaczęło się od potrzeby obrony. Przenieśmy się do XVII wieku. Wrocław otaczały wtedy potężne fortyfikacje, a jednym z elementów był właśnie bastion Sakwowy. Bastion był częścią nowoczesnych, jak na tamte czasy, umocnień mających chronić miasto przed nieproszonymi gośćmi. Z czasem jednak wojenne realia zmieniały się, a mury przestały być potrzebne. W XIX wieku zaczęto je rozbierać, a teren bastionu przekształcono w parkowe wzgórze. I tak z miejsca obronnego powstała przestrzeń rekreacyjna. No być może dzisiaj powiedzielibyśmy, że to zielona strefa chilloutu. Dzisiaj bastion Sakwowy to jedno z tych miejsc, które potrafią zaskoczyć. Położony tuż przy fosie miejskiej, między placem Jana Pawła II a Operą Wrocławską, jest jak zielona wyspa w środku miasta. Wystarczy wejść po schodach, żeby znaleźć się na niewielkim wzniesieniu, z którego rozciąga się widok na fosę, promenadę i okoliczne zabytki. No po prostu idealne miejsce na spacer, na zdjęcia albo po prostu chwilę oddechu między obowiązkami. Nazwa Sakwowy, zanim stała się nazwą bastionu, wiązała się z bramą miejską i robieniem sakw, czyli skórzanych toreb, które wykonywali miejscowi rzemieślnicy. W XVI wieku fortyfikacje przekształcono, aby mogły stawić czoła nowoczesnej broni. Dziś można tu zobaczyć pozostałości tuneli i kazamatów, które kiedyś służyły do komunikacji i magazynowania amunicji. W XIX wieku miejsce to stało się czymś zupełnie innym, elegancką promenadą z tarasami, kolumnadą, belwederem i fontanną, zaprojektowaną przez miejskich mecenasów braci Libiś. Po II wojnie światowej bastion zmienił się jeszcze raz. Przez wiele lat był znany jako wzgórze partyzantów, a miejscowi wspominali go między innymi jako wzgórze miłości. Przez lata niestety popadł w zapomnienie, aż wreszcie między 2022 i 2024 rokiem przeszedł gruntowną rewitalizację. Odbudowano tarasy, kolumnady i schody, przywrócono oryginalne kolory z XIX wieku, w tym soczyste barwy fasady, i zadbano o przestrzeń publiczną. Znajdziecie tam teraz kawiarnie, restauracje i ogródki gastronomiczne, a także miejsca do relaksu i podziwiania panoramy miasta. Rozległy widok na fosę miejską, pobliskie parki i zabytki sprawia, że to świetne miejsce na spacer, spotkanie z przyjaciółmi albo poranną kawkę z widokiem. Co więcej, teren jest otwarty 24 godziny na dobę, bezpłatnie, więc możecie tu wrócić o każdej porze dnia czy nocy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.

0: To jest kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że? A dzisiaj zatrzymujemy się w miejscu, gdzie Wrocław przebija niebo. Czyli gdzie? No tuż obok monumentalnej hali stulecia. Tam stoi ona, smukła, stalowa, trochę tajemnicza iglica. Konstrukcja, która od około 80 lat budzi emocje i przyciąga wzrok wszystkich spacerujących po pergoli. A powstała w roku 1948 z okazji wystawy Ziem Odzyskanych. Wielkiej powojennej ekspozycji, która miała pokazać siłę odbudowującej się Polski. Sama iglica miała być symbolem nowoczesności, optymizmu i wiary w przyszłość. Taka stalowa deklaracja: idziemy w górę. No i rzeczywiście, na początku mierzyła aż 106 metrów, a dzisiaj jest nieco niższa, około 90 metrów, ale ciągle robi wrażenie. Waży 44 tony i opiera się na trzech potężnych podporach. Co ciekawe, w zamyśle twórców te trzy nogi symbolizowały trzy filary powojennego społeczeństwa: robotników, chłopów i inteligencję pracującą. Tak to sobie wymyślili. Mało kto wie, że iglica miała świecić. Na jej szczycie zamontowano nawet system luster, które miały odbijać światło reflektorów i tworzyć świetlistą koronę nad miastem. No, brzmi jak coś spektakularnego? No owszem, tyle że problem w tym, że natura postanowiła mieć własne zdanie. Burza zniszczyła te instalacje jeszcze przed oficjalnym otwarciem wystawy. Konstrukcja została tak uszkodzona, że trzeba było ją rozebrać i tu na scenę wchodzą dwaj bohaterowie, studenci Wojciech Niedziałek i Zbigniew Jaworski. Panowie wspięli się na sam szczyt iglicy i przez ponad dobę demontowali resztkę tego pióropusza bez dronów, bez nowoczesnych zabezpieczeń, tylko stal, wysokość, no i młodzieńcza odwaga. A w kolejnych dekadach iglica jeszcze kilkukrotnie straciła centymetry. W latach 60. odcięto zardzewiały szczyt, skracając ją do 96 metrów, a później podczas konserwacji w latach 70. prawdopodobnie usunięto kolejne 5 metrów, choć nikt nie zauważył tego od razu. Dopiero w 2016 roku przy okazji remontu dokładne pomiary ujawniły, że iglica ma dzisiaj 90 metrów i 30 centymetrów. Iglica nieraz była bohaterką wydarzeń z dreszczykiem. W czasach PRL-u wspinano się na nią, by zawiesić symbole oporu, flagę Solidarności. W 2007 roku zamieniła się w najwyższą choinkę w Europie, a kilka lat później śmiałkowie postanowili skoczyć z niej ze spadochronami. Trudno powiedzieć, co było bardziej ekstremalne: sam skok, czy późniejsze tłumaczenie się służbom. Dzisiaj iglica jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wrocławia. Stoi tuż obok hali stulecia, obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No i razem tworzą duet, który doskonale łączy i historię, i nowoczesność. Jeżeli będziecie w okolicy, to spróbujcie spojrzeć na nią z różnych perspektyw, z bliska, z daleka, o zachodzie słońca, o wschodzie. No, za każdym razem wygląda troszkę inaczej i być może na tym polega jej wyjątkowość.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Jak świeżo upieczony student przyjeżdża do Wrocławia i pyta o drogę do akademików, to zwykle słyszy krótką odpowiedź. Szukaj dwóch wież, które wyglądają jak przybory szkolne. Kredka i ołówek. Duet akademików, którego nie da się pomylić. O tym teraz w programie A słyszałeś, że kredka i ołówek, jedne z najbardziej charakterystycznych budynków w mieście. Stoją tuż przy Placu Grunwaldzkim i od lat są symbolem studenckiego życia. Zacznijmy od ołówka. Ten smukły, 72-metrowy wieżowiec powstał w latach 70. i od początku miał robić wrażenie. Jego cylindryczny kształt sprawił, że mieszkańcy szybko nadali mu właśnie przydomek ołówek. No i trzeba przyznać, trafili w punkt. W środku mieści się ponad 600 miejsc dla studentów, a z najwyższych pięter rozciąga się widok, który mógłby konkurować z niejednym tarasem widokowym. Ołówek był też jednym z pierwszych tak wysokich akademików w Polsce, co w tamtych czasach robiło ogromne wrażenie. A tuż obok stoi kredka. Niższa, szersza, może właśnie bardziej kolorowa i równie rozpoznawalna. Jej elewacja przez lata była pastelowa, a po modernizacji zyskała nowoczesny wygląd. Kredka oferuje około 500 miejsc i słynie z tego, że mieszka tu wyjątkowo międzynarodowa społeczność. W korytarzach można usłyszeć języki z całego świata, a kuchnie bywają miejscem kulinarnych eksperymentów, które czasem kończą się sukcesem, a czasem wezwaniem ochrony z powodu dymu. Oba akademiki zaprojektowano jako część większego założenia urbanistycznego Placu Grunwaldzkiego. W latach 70. miały symbolizować nowoczesność i rozwój miasta. Dziś są nie tylko miejscem do spania, ale też małymi centrami życia studenckiego. W końcu kto nie słyszał legend o tych imprezach w ołówku albo o tym, że w kredce można poznać ludzi z każdego kontynentu. Warto dodać, że oba budynki przeszły gruntowną modernizację, wymieniono instalacje, odświeżono wnętrza, poprawiono bezpieczeństwo i komfort. No i dzięki temu kredka i ołówek dzisiaj łączą klimat PRL-owskiej architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami. Ciekawostką jest też to, że ołówek przez lata był jednym z najwyższych budynków mieszkalnych we Wrocławiu. Jego konstrukcja, oparta na żelbetowym trzonie, była w tamtych czasach bardzo nowatorska. Kredka z kolei wyróżnia się charakterystycznym układem segmentów, które z zewnątrz wyglądają jak kolorowe bloki ułożone jeden na drugim. Ale najważniejsze jest to, że dla tysięcy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego te dwa budynki były pierwszym domem w Nowym Mieście. Tutaj rodziły się przyjaźnie, pierwsze miłości, nieprzespane noce przed egzaminami i równie nieprzespane noce po udanych imprezach. Dziś kredka i ołówek przy Placu Grunwaldzkim są trochę jak te legendarne dwa miecze pod Grunwaldem. Bardzo charakterystyczne punkty na mapie Wrocławia. I chociaż no nie są luksusowymi apartamentowcami, mają coś, czego nie da się kupić. Mają duszę.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.

0: Przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Jeżeli kiedyś zdarzy wam się przechodzić obok gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, to zatrzymajcie się na chwilkę. Za tymi barokowymi murami kryje się miejsce, które mogłoby spokojnie konkurować z najlepszymi salami koncertowymi Europy, chociaż jego historia zaczyna się od katastrofy budowlanej. Oratorium Marianum. Piękne miejsce, które nie każdy z nas widział. O tym teraz w programie A Słyszałeś, Że. Cofnijmy się w czasie. Mamy rok 1731. W trakcie wznoszenia nowego gmachu uczelni nagle zawalają się cztery zachodnie filary przyszłego oratorium. Huk, kurz, panika. No a potem pada decyzja, budujemy dalej, tyle że sala będzie musiała być węższa. No i tak narodziło się oratorium Marianum, wtedy jeszcze oratorium Maryjne Kongregacji Łacińskiej. Uroczyście poświęcone w 1733 roku szybko stało się jednym z najbardziej reprezentacyjnych wnętrz uczelni. Obok auli Leopoldyńskiej i nieistniejącego już dzisiaj Audytorium Comicum. Wnętrze robiło wrażenie od samego początku. Sala, a w niej 8 przęseł, sklepienie tak zwane kolebkowe, rzeźby, monumentalne malowidła. To wszystko tworzyło barokowy spektakl światła i formy, a do tego srebrny ołtarz, który podobno wywoływał westchnienia zachwytu nawet u najbardziej wybrednych gości. Ale oratorium Marianum nie miało łatwego życia. Już w 1741 roku po wkroczeniu wojsk pruskich zamieniono je w szpital wojskowy. Później bywało magazynem, a nawet stajnią. Mimo to dekoracje przetrwały, a w 1810 roku, gdy sala przestała służyć sprawom duchowym, zyskała nową funkcję, stała się salą muzyczną Uniwersytetu Wrocławskiego. No i tutaj zaczyna się jej złoty okres. Dzięki świetnej akustyce oratorium Marianum stało się jednym z najważniejszych miejsc koncertowych XIX-wiecznego Wrocławia. Tutaj występowali najwięksi, m.in. Liszt, Paganini, Rubinstein, Klara Schumann, Henryk Wieniawski. A w 1881 roku odbyło się prawykonanie uwertury akademickiej Johannesa Brahmsa, skomponowanej specjalnie z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa. Dziś przypomina o tym tablica pamiątkowa przy wejściu. Niestety historia znowu dała o sobie znać w roku 1945. Wtedy potężny pocisk zniszczył środkową część budynku, a sklepienie sali runęło. Ocalało zaledwie około 15% dekoracji. Przez lata wnętrze podzielono na mniejsze pomieszczenia, no i wydawało się, że dawna świetność przepadła już na zawsze. A jednak, niczym Feniks z popiołów, oratorium Marianum odrodziło się w latach 90. XX wieku. Odtworzono architekturę, rzeźby, sztukaterię, a w 1999 roku sprowadzono i odrestaurowano barokowe organy Kaspariniego z 1718 roku. W kolejnych latach odnowiono freski. Dziś oratorium Marianum znowu tętni muzyką. To miejsce, w którym barok spotyka się z nowoczesnością. Jeżeli więc będziecie kiedyś w okolicy, zajrzyjcie tam koniecznie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 000 zł, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Po reklamie.

Mała zagadka. Co to może być? Zielona dżungla Wrocławia. Tak, wiem, że się domyślacie. Chodzi o Park Szczytnicki. O tym teraz w programie A słyszałeś, że jeżeli ktoś twierdzi, że Wrocław to tylko krasnale i mosty, no to znaczy, że jeszcze nie zapuścił się do Parku Szczytnickiego, a szkoda, bo to miejsce, w którym można poczuć się jak w trzech różnych krajach naraz. I to bez paszportu i przekraczania granic. Park Szczytnicki to jeden z największych i najstarszych parków Wrocławia. 100 hektarów zieleni, czyli tyle, że gdyby ktoś zgubił tam klucze, to do dzisiaj by ich nie znalazł. Jego historia sięga XVIII wieku, kiedy to Friedrich Ludwig zu Hohenlohe Ingelfingen, komendant wrocławskiego garnizonu, postanowił stworzyć tu park w stylu angielskim. I trzeba przyznać, że miał do tego dryk. Do dziś rośnie tutaj 350 gatunków drzew i krzewów, w tym egzotyka z Azji i obu Ameryk. Spacerując można więc poczuć się trochę jak w ogrodzie botanicznym, a trochę jak w filmie przyrodniczym. Ale Park Szczytnicki to oczywiście nie tylko rośliny, to także historia, która może niektórych zaskoczyć. Na przykład drewniany kościół świętego Jana Nepomucena. Wygląda jakby stał tu od zawsze, a tymczasem to prawdziwy podróżnik, zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku w Starym Koźlu, potem przeniesiony został do Kędzierzyna, a w 1913 roku zrobił hop i trafił do Wrocławia. Przy kościele stoi teraz tajemniczy kamienny krzyż. Jedni mówią, że to pamiątka po epidemii, inni, że upamiętnia spotkanie trzech władców w XV wieku. Prawdy nie znamy, ale klimat jest jak z legendy. Skoro mowa o klimacie, w Parku Szczytnickim znajdziemy też kawałek Japonii. Ogród japoński powstał na wystawę stulecia w 1913 roku, a zaprojektował go japoński ogrodnik Mankichi Arai. Po latach ogród odzyskał swój orientalny charakter dzięki współpracy z ogrodnikami z Nagoi. Dziś to jedno z najbardziej magicznych miejsc w mieście, z mostkami, wodospadami, klonami japońskimi i granitowymi latarniami z XIX wieku. Japończycy nazwali go Hakkoen, czyli ogród biało-czerwony. W parku znajdziemy też pomniki Diany, Friedricha Schillera czy kolumnę Fryderyka Wilhelma II. A jeżeli ktoś lubi obserwować ptaki, to będzie jak w raju. Są jeżyki, sujki, jemiołuszki, no po prostu pełna obsada skrzydlatych aktorów. Park Szczytnicki to również dobre miejsce dla rodzin. Są alejki idealne na rower, mostki, z których można obserwować kaczki i mnóstwo przestrzeni, żeby dzieci mogły się wybiegać. A jeżeli komuś mało atrakcji, to przecież w okolicy są i ogród zoologiczny, i hala stulecia, i pergola, i największa w Polsce fontanna multimedialna. Wieczorem woda tańczy tam do muzyki, a światła tworzą spektakl, który potrafi zahipnotyzować. Park Szczytnicki to nie jest zwykły park, to, jak mówiliśmy, zielona dżungla, takie muzeum pod chmurką, ogród botaniczny i japońska oaza. No wszystko w jednym. Miejsce, w którym można zgubić stres i znaleźć spokój.

0: Jeżeli ktoś wam powie, że plac solny to jest ten mały plac obok rynku, to znaczy, że jeszcze dobrze go nie poznał. A teraz właśnie ku temu okazja. Plac solny w programie A słyszałeś, że ten niewielki kwadrat w sercu Wrocławia ma więcej historii niż niejedna gruba książka. I to historii naprawdę barwnej, od handlu solą, przez pomniki, aż po tajemnicze podziemia. Cofamy się do roku 1242. Wrocław właśnie podnosi się po najeździe mongolskim. Miasto lokuje się ponownie, a tu, proszę bardzo, powstaje nowy plac targowy. Regularny, kwadratowy, z wymiarami 84,5 na 94 metry. Wtedy plac solny był jednym z najważniejszych punktów handlowych miasta. Sprzedawano tutaj sól właśnie, czyli średniowieczne złoto. Nic dziwnego, że nazywano go Polnischer Mark, Salzring albo Salzplatz, zależnie od epoki i języka. Z czasem plac zmieniał się razem z miastem. W XIX wieku stanął tu pomnik feldmarszałka Blichera, a cały plac przemianowano na Blicherplatz. Po wojnie wrócono jednak do starej solnej nazwy, no i dobrze, bo brzmi to o wiele bardziej swojsko. No dzisiaj plac solny to przede wszystkim plac, na którym sprzedają kwiaty, mnóstwo kwiatów. Całodobowy targ, który działa tutaj od lat, sprawia, że o każdej porze dnia i nocy można kupić bukiet na randkę, na przeprosiny albo tak po prostu. To jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Wrocławia. Wielu mieszkańców nie wyobraża sobie miasta bez tych kolorowych straganów. Zimą plac zamienia się w magiczne miejsce. Podczas świątecznego jarmarku wrocławskiego plac solny oferuje spokojniejszą, taką bardziej kameralną część świątecznych atrakcji z drewnianymi domkami, lokalnymi specjałami i ceramicznymi kubkami na grzane wino, które co roku zbierają kolekcjonerzy. Ale plac solny ma też swoje sekrety. Pod płytą placu kryje się również schron przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej o powierzchni blisko 900 metrów kwadratowych z zachowanymi niemieckimi napisami kierunkowymi. To miejsce pamięci i część wrocławskiej historii, o której łatwo zapomnieć, stojąc między kwiaciarkami i kawiarniami na powierzchni. Plac solny to także ciekawa architektura. Południową pierzeję zdobi klasycystyczny gmach starej giełdy z 1822 roku, zaprojektowany przez Karla Ferdinanda Langhansa, tego samego, który stworzył bramę brandenburską w Berlinie. Dziś plac solny jest jak salonik obok wielkiego rynku, trochę spokojniejszy, trochę bardziej kameralny, ale pełen życia. Tutaj spotykają się turyści, mieszkańcy, artyści, a wieczorami miłośnicy kawiarni i restauracji. Miejsce, które przez wieki zmieniało funkcję, ale nigdy nie straciło swojego uroku.
1: Radio Gra. Hit.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Kredyt gotówkowy z banku na
6: YouTube, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Kredyt gotówkowy z banku

0: oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.

Żeby poczuć klimat Japonii, nie trzeba lecieć 9000 kilometrów. Wystarczy odwiedzić Ogród Japoński we Wrocławiu, czyli kawałek Kyoto nad Odrą. W szczegółach o tym opowiemy teraz w programie A Słyszałeś, że? Tuż obok hali stulecia i pergoli znajduje się jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce – Ogród Japoński. Miejsce, które potrafi przenieść człowieka w zupełnie inny świat. Historia ogrodu zaczyna się w roku 1913, kiedy to z okazji wystawy stulecia zaproszono japońskiego ogrodnika Mankichi Arai. To on stworzył pierwszą wersję ogrodu inspirowaną klasycznymi założeniami z kraju kwitnącej wiśni. Po wystawie ogród jednak stopniowo zanikał, aż w latach 90. XX wieku postanowiono go odtworzyć. I tu zaczyna się najciekawsze. Rekonstrukcję prowadzono pod okiem wybitnego japońskiego architekta krajobrazu, profesora Yoshikiego Takamury. A dzięki temu ogród jest dziś jednym z najbardziej autentycznych ogrodów japońskich w Europie. A co w nim znajdziemy? Przede wszystkim harmonię, tę, o której Japończycy mówią. Z taką powagą, o której piszą w swoich wierszach, a którą we Wrocławiu można poczuć już po kilku minutach spaceru. Tu znajdziemy stawy z karpiami koi, drewniane mostki, kamienne latarnie, wodospady i roślinność dobraną tak, żeby ogród wyglądał pięknie o każdej porze roku. Wiosną kwitną azalie i wiśnie, latem królują irysy, jesienią liście klonów przebarwiają się na czerwono, a zimą ogród zamienia się w spokojną, minimalistyczną kompozycję. Wiele elementów ogrodu, kamienie, latarnie, a nawet niektóre rośliny sprowadzono bezpośrednio, specjalnie z Japonii. To dlatego ogród jest tak wierny tradycji. Tutaj znajdziemy trzy klasyczne style: ogród herbaciany, ogród spacerowy i ogród wodny. Każdy z nich ma swoje zasady, swoje proporcje i symbolikę. Nawet układ kamieni nie jest przypadkowy, bo w japońskiej sztuce ogrodowej kamień może symbolizować górę, wyspę, a nawet żółwia, który ma przynosić długowieczność. Ogród Japoński to także jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc we Wrocławiu. Dzisiaj może powiedzielibyśmy instagramowych. W weekendy potrafi być tu naprawdę tłoczno, nic dziwnego, bo to idealne miejsce na sesje ślubne, rodzinne, a nawet cosplayowe. Jeżeli przyjdziecie rano, zwłaszcza w tygodniu, możecie mieć wrażenie, że macie cały ogród tylko dla siebie. Teraz coś z informacji praktycznych. Ogród jest czynny od wiosny do jesieni, bo zimą rośliny wymagają ochrony, a część elementów jest zabezpieczona przed mrozem. Bilety są niedrogie, a wejście dla dzieci do 3 roku życia jest bezpłatne. Sam ogród jest częścią kompleksu wokół hali stulecia, więc po spacerze można zajrzeć na pergolę, do fontanny multimedialnej albo do pobliskiej palmiarni. Ogród Japoński to miejsce, które łączy historię, sztukę i naturę. Takie miejsce, w którym można zwolnić, odetchnąć i na chwilę nawet zapomnieć, że jest się w dużym mieście.

0: Jan.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Kupuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Wydawałoby się, że kolejki gondolowe to jest domena górskich kurortów, a tu proszę bardzo, wkracza Wrocław i mówi: niekoniecznie. Polinka, wrocławska kolejka z alpejskim sznytem, o tym teraz w programie A Słyszałeś, że. W samym sercu Wrocławia, nad spokojnie płynącą Odrą, działa Polinka. Miejska kolej gondolowa, która od 2013 roku wozi studentów, naukowców i całkiem sporo turystów. Tak, Wrocław ma swoją własną górską kolejkę, choć najbliższe góry są raczej na pocztówkach. Polinka łączy dwa kampusy Politechniki Wrocławskiej, główny przy wybrzeżu Wyspiańskiego i ten po drugiej stronie rzeki na Grobli. To zaledwie 373 metry trasy, ale za to jakie? Wystarczą niecałe 2 minuty, żeby wznieść się nad Odrę i zobaczyć z góry most grunwaldzki, Stare Miasto i całą okolicę. Widoki potrafią zaskoczyć nawet tych, którzy myślą, że znają Wrocław jak własną kieszeń. Kolejkę zbudowała słynna austriacko-szwajcarska firma Doppelmayr Garaventa Group. Ta sama, która stawia kolejki w Alpach czy na Kasprowym Wierchu. Nic dziwnego, że przejazd potrafi dać namiastkę górskich emocji. Wagonik przyspiesza, unosi się nad rzeką, a pasażerowie mają wrażenie, że za chwilę zobaczą kozice skaczące po skałach. No dobrze, może z tymi kozicami troszkę przesadziłem, ale wrażenia są naprawdę silne. Wagoniki są dwa, każdy mieści do 15 osób. Przepustowość nawet 366 pasażerów na godzinę. Całkiem nieźle, jak na miejską kolejkę, która miała być tylko praktycznym skrótem dla studentów. A jednak szybko stała się również atrakcją turystyczną. No bo kto by nie chciał przefrunąć nad Odrą w gondoli. Sama nazwa Polinka nie powstała w gabinecie marketingowca, tylko w głowie studenta mechatroniki Grzegorza Paca. Wygrał on konkurs ogłoszony przez uczelnię i tak oto Politechnika Wrocławska zyskała swoją Polinkę, połączenie Politechniki i kolejki linowej. No, proste, sprytne, ale też chwytliwe. Choć kolejka działa przez cały rok, to nie jest głównie weekendową atrakcją. Kursuje przede wszystkim od poniedziałku do piątku, bo jej podstawowym zadaniem ciągle jest transport akademicki. Ale jeżeli chcielibyście z niej skorzystać, to warto sprawdzić godziny kursowania i wybrać się na krótką, ale taką właśnie wyjątkową przejażdżkę. Bilety są niedrogie, a dla studentów i pracowników Politechniki darmowe. A jeżeli już tam dotrzecie, to zwróćcie uwagę na samo otoczenie stacji. To urokliwe nabrzeże Odry z zabytkową architekturą i cumującymi czasem statkami. Idealne miejsce na spacer, zdjęcia i chwilę odpoczynku. Polinka to dowód na to, że nawet rozwiązania komunikacyjne mogą stać się atrakcją. Krótka trasa, szybki przejazd, do tego piękne widoki i odrobina alpejskiego klimatu w samym centrum miasta. Jeżeli będziecie w okolicy, koniecznie wskoczcie do gondoli.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wrocław z lotu ptaka. Tak będziemy teraz patrzeć na miasto w tym odcinku programu A Słyszałeś, że lista najfajniejszych, najciekawszych punktów widokowych we Wrocławiu. Zaczynamy od giganta, czyli Sky Tower, 212 metrów wysokości. Najwyższy budynek mieszkalny w Polsce i teraz widokowy na 49 piętrze. Stąd panorama ma aż 300 stopni, a przy dobrej pogodzie można wypatrzyć nawet Karkonosze ze Śnieżką na horyzoncie. Wjazd trwa minutę, szybka winda pędzi 4 metry na sekundę. Jeżeli planujecie wizytę w weekend, lepiej kupić bilety wcześniej, bo potrafią się wyprzedać. Schodzimy troszkę niżej, ale tylko troszkę, do Bazyliki Świętej Elżbiety, znanej też jako kościół garnizonowy. To jeden z najwyższych punktów w centrum. Platforma znajduje się na 75 metrach, a żeby tam dotrzeć, trzeba pokonać ponad 200 schodów. No, wąskich, krętych i, jak mówią bywalcy, sprzyjających integracji z innymi turystami. Ale widok wynagradza ten wysiłek. Rynek jak na dłoni, ratusz, kamienice, a dalej Wyspa Słodowa i Odra. Teraz jest otwarty od kwietnia do października. Kolejny przystanek to Katedra Świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. Jej wieże mają 97 metrów, ale taras widokowy znajduje się na wysokości około 60 metrów. Można tam dojechać windą, ale ostatnie metry i tak pokonuje się schodami. Widok? Klasyka Wrocławia, bulwary Dunikowskiego, statki na Odrze, wyspy i dachy najstarszej części miasta. A jeżeli traficie tam o zmierzchu, to możecie zobaczyć latarnika zapalającego gazowe latarnie, jedną z najbardziej wyjątkowych tradycji w Polsce. Teraz coś bardziej tajemniczego. Mostek Pokutnic, czyli kładka łącząca dwie wieże kościoła świętej Marii Magdaleny. Znajduje się na wysokości 45 metrów i wiąże się z nim legenda o czarownicach, które miały tu odbywać pokutę. Dzisiaj zamiast czarownic spotkacie tam dwa krasnale, Tekle i Martynkę. Wejście jest piesze, schody bywają pełne gołębi, więc trzeba uważać na prezenty z nieba. Ale widok na rynek i okoliczne wieże jest wart każdego kroku. A na koniec najniższy, ale jeden z najbardziej klimatycznych punktów – wieża matematyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. 42 metry wysokości, dawne obserwatorium astronomiczne z 1791 roku i linia południkowa wyznaczająca przebieg 17 południka. Z tarasu świetnie widać Wyspę Słodową i Tamkę, ulubione miejsca studentów. A wejście prowadzi przez piękne schody cesarskie ozdobione freskami. To punkt idealny dla tych, którzy lubią łączyć widoki z historią. No a może ktoś z Was lubi wyzwania, bo Wrocław ma nawet własną koronę Wrocławia. Wystarczy odwiedzić wszystkie oficjalne punkty widokowe i odebrać odznakę zdobywcy. Taką kartę można kupić w Towarzystwie Miłośników Wrocławia i wydaje mi się, że to jest świetny plan na któryś z weekendów. Wrocław z góry wygląda zupełnie inaczej. Przekonajcie się sami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: sama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w

0: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Po reklamie.

Podczas spaceru po Starym Mieście mogłoby się wydawać, że Wrocław to tylko kamienice, mosty i krasnale, ale jeżeli ktoś zadrze głowę do góry, to przypomni sobie, że we Wrocławiu mamy także wieżowce, a nasz najsłynniejszy drapacz chmur, ten największy, to oczywiście Sky Tower, najwyższy budynek w mieście i jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Dolnego Śląska. Opowiemy o nim właśnie teraz w programie A Słyszałeś, Że. Sky Tower ma 212 metrów wysokości, co czyni go jednym z najwyższych budynków w Polsce. Kiedy powstawał, był nawet numerem 1. Dziś może już nie jest rekordzistą, ale ciągle robi ogromne wrażenie, zwłaszcza kiedy patrzy się na niego z dołu. A

0: I lepiej z dołu patrzeć tylko chwilkę, bo prawdziwa zabawa zaczyna się na górze. Na 49. piętrze znajduje się taras widokowy, na który wjeżdża się super szybką windą. Podróż trwa kilkadziesiąt sekund, a kiedy drzwi się otwierają, przed oczami pojawia się panorama Wrocławia, która potrafi odebrać mowę. W pogodny dzień widać nie tylko całe miasto, ale też Ślęże, a nawet Karkonosze ze Śnieżką. To jeden z tych widoków, które sprawiają, że człowiek zaczyna szukać w telefonie opcji panorama. A właśnie, taras widokowy ma około 300 stopni widoczności, więc można obejść go prawie dookoła. W środku znajduje się wystawa DNA miasta, która opowiada o historii Wrocławia w formie multimedialnej instalacji. Idealne połączenie. Najpierw patrzysz na miasto z góry, a potem dowiadujesz się, jak powstawało. Sky Tower to jednak nie tylko punkt widokowy, to cały kompleks. Oczywiście biura, mieszkania, sklepy, restauracje, a nawet kręgielnia. Teraz coś dla miłośników liczb. Budynek ma 51 kondygnacji nadziemnych, a jego budowa trwała kilka lat i była jednym z największych projektów architektonicznych w Polsce. Cały kompleks zajmuje powierzchnię ponad 170 tysięcy metrów kwadratowych. To tak, jakby połączyć kilka dużych galerii handlowych i ustawić je pionowo. Warto też wiedzieć, że taras widokowy działa przez cały rok, również zimą, a zimowy Wrocław z góry wygląda jak makieta. Białe dachy, geometryczne ulice i rzeka, która przecina miasto jak niebieska wstążka. Teraz kilka ciekawostek. Sky Tower to budynek tak wysoki, że czasem widać go z odległości ponad 30 kilometrów. W 2014 roku odbył się tu Sky Tower Run, bieg po schodach na 49. piętro. Najszybsi zawodnicy wbiegali tam w niecałe 7 minut. Kompleks ma powierzchnię ponad 170 tysięcy metrów kwadratowych. A w najwyższych apartamentach okna mają ponad 3 metry wysokości, żeby nie ograniczać widoku. Dla przypomnienia, całkowita wysokość Sky Tower to 212 metrów, wysokość do dachu 205 metrów 82 centymetry, a w sumie budynek to aż 51 kondygnacji. Kamień węgielny pod budowę Sky Tower wbudowano 4 kwietnia roku 2008. Oddanie całego budynku nastąpiło w marcu 2013.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Lacium?
5: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
9: Po reklamie.

Zapraszam na kolejne wydanie programu A Słyszałeś, Że? Dzisiaj nasz gigant, dzisiaj nasz kolos, dzisiaj Sky Tower w ciekawych liczbach. No wiadomo, skoro budynek jest tak wielki, to musi kryć również mnóstwo tajemnic i ciekawostek. Zapraszam, przypomnijmy, wysokość budynku do dachu to 205 metrów 82 centymetry, całkowita wysokość 212 metrów. Sky Tower ma 51 kondygnacji. W pierwszej wersji projektu Sky Tower miał składać się z 5 wieżowców, przy czym najwyższy z nich miał być rekordowym obiektem w Polsce o wysokości 258 metrów. Dzisiaj wieżowiec numer 1 to wspomniane 215 metrów, wieżowiec numer 2, czyli żagiel, ma 92 metry, galeria to 19 metrów wysokości, a liczba apartamentów we wszystkich budynkach to 236. Na 48 piętrze znajduje się apartament o powierzchni 227 metrów kwadratowych, który jest trzecim najwyżej położonym apartamentem w Europie. Z placu budowy przed rozpoczęciem prac wywieziono 200 tysięcy metrów sześciennych ziemi. To jest 27 250 ciężarówek. Pod budowę wykonano 150 pali o długości 18 metrów i średnicy 1,5 metra. A w trakcie prac fundamentowych pod Sky Tower ułożono 200 tysięcy metrów sześciennych mieszanki betonowej. Sama płyta fundamentowa w niektórych miejscach ma grubość 7 metrów. Aż 7 metrów to mniej więcej tyle, co wysokość dwóch mieszkań, dwóch kondygnacji bloków mieszkalnych. Do budowy kompleksu zużytych zostało łącznie 30 tysięcy ton stali zbrojeniowej, a na samo przeszklenie fasad poszło 70 tysięcy metrów kwadratowych szkła. Jeżeli chodzi o ludzi, na budowie pracowało około 1000 osób. Na budowie użyto 8 żurawi, w tym jeden o wysokości 220 metrów. To znaczy, że dźwig był wyższy od samego budynku. Rozwiązania komunikacyjne w Sky Tower to ponad 38 dźwigów, 8 ruchomych schodów, a także 2 chodniki ruchome. A wszystkimi urządzeniami zarządza specjalny system. Przed głównym wejściem do Sky Tower znajduje się rzeźba Profil Czasu Salwadora Dalego, też rekordowa. To instalacja, która waży 1,3 tony. Co ciekawe, Sky Tower stanął w miejscu dawnego biurowca Poltegor, który wcześniej był najwyższym budynkiem we Wrocławiu, chociaż mierzył mniej niż połowa Sky Tower, zaledwie 92 metry. To jeszcze podsumujmy na koniec. Budowę Sky Tower rozpoczęto w grudniu 2007 roku, zakończono w maju 2012. Budynek ma 51 kondygnacji. Wysokość do dachu to 205 metrów i 82 centymetry. Całkowita wysokość to 212 metrów.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Wrocławskie rekordy, wrocławskie naj. Tym wypełnimy to wydanie programu A Słyszałeś Że, czyli Turbo Fakty o Wrocławiu. A na początek idzie Hala Stulecia, która biła rekord już w momencie powstania. Hala Stulecia, zbudowana w 1913 roku, miała wtedy największą żelbetową kopułę na świecie, 65 metrów średnicy i 42 metry wysokości. Całość waży tyle, co kilka pociągów towarowych, a mimo to stoi stabilnie niż większość naszych noworocznych postanowień. Tuż obok fontanna multimedialna, wodny gigant, po prostu największa fontanna w Polsce i jedna z największych w Europie. Ma 300 metrów długości, 800 punktów świetlnych, 300 dysz wodnych, do tego 3 mgiełki, 3 gejzery i 3 ognie wodne. A po sąsiedzku mamy oczywiście wrocławskie zoo, które działa od roku 1865, co czyni je najstarszym w Polsce. Ale to dopiero początek. Zoo ma 14 tysięcy zwierząt, ponad 1100 gatunków. Największą różnorodność gatunkową w kraju. No a samo Afrykarium to jedyne takie na świecie miejsce. 15 milionów litrów wody. To podobno tyle, ile kawy wypijają studenci we Wrocławiu w trakcie jednej sesji. Wrocław jest też tramwajowym imperium. Ma ponad 85 km tras tramwajowych i 23 linie, co czyni je największą siecią tramwajową w Polsce. Jeżeli ktoś narzeka, że tramwaj mu uciekł, to spokojnie, za chwilę przyjedzie kolejny. No i krasnale, rekord, którego nikt nie planował. Wrocław ma już ponad 800 krasnali i liczba ta rośnie szybciej niż, na przykład ceny mieszkań. To największa miejska populacja krasnali na świecie. Najmniejszy ma kilkanaście centymetrów, największy, papa krasnal, 2,5 metra. To chyba jedyne miasto, gdzie znaleźć można więcej osób polujących na krasnoludki niż na Pokemony. Wrocław to oczywiście miasto 100 mostów. Najbardziej aktualne dane mówią o 114 mostach, 40 kładkach dla pieszych i w sumie daje to ponad 150 przepraw przez rzeki, kanały i fosy. Najdłuższy z mostów to most Rędziński, ma 1742 metry, największy most wantowy w Polsce. A biblioteka uniwersytecka we Wrocławiu ma ponad 2 miliony woluminów, w tym 300 tysięcy starych druków, 9 tysięcy rękopisów, 3 tysiące inkunabułów. To jeden z największych zbiorów wiedzy w Polsce. Gdyby każdą książkę położyć jedna za drugą, to powstałaby ścieżka dłuższa niż trasa tramwaju dziesiątki. Rynek we Wrocławiu to 3,8 hektara, jeden z największych w Europie i największy w Polsce. A do tego mamy najstarszy ratusz w kraju, budowany przez 250 lat. A do tego ratusz ma zegar z 1368 roku, starszy niż niejedna legenda. No i oczywiście nie możemy pominąć gitarowego rekordu świata. Co roku na rynku na początku maja numer Hey Joe Jimiego Hendrixa gra ponad 7, a ostatnio nawet ponad 8 tysięcy gitarzystów. Także Wrocław ma się czym pochwalić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

Teraz wchodzimy w świat wrocławskich opowieści. W programie A Słyszałeś, że odkryjemy legendy, które sprawiają, że miasto ma swój wyjątkowy klimat, wyjątkowy charakter, no i ma duszę. Zapraszam, zostańcie i posłuchajcie. Legenda o kamiennej głowie. W dawnych wiekach, gdy brukowane uliczki Wrocławia rozbrzmiewały stukotem końskich kopyt, a w warsztatach rzemieślniczych złoto lśniło w blasku świec, żył bogaty i poważny złotnik Franciszek. Tworzył naszyjniki, delikatne jak pajęczyna, i pierścienie, których blask potrafił zawstydzić słońce. Mówiono jednak, że nawet najcenniejsze klejnoty bledną przy urodzie jego córki Barbary. W pracowni złotnika terminował wtedy młody czeladnik Henryk, ubogi, lecz zdolny i ambitny. Od dawna kochał Barbarę, a ona odwzajemniała jego uczucie. Ich miłość była jednak tajemnicą, bo Franciszek nie zamierzał oddać córki biednemu chłopcu bez nazwiska i majątku. Pewnego wieczoru ojciec nakrył zakochanych w ogrodzie. W gniewie przepędził Henryka i zakazał mu powrotu. Według jednej z opowieści postawił mu warunek. Może poślubić Barbarę tylko wtedy, gdy zdobędzie pokaźny majątek. Upokorzony, lecz zdeterminowany Henryk opuścił miasto z przysięgą, że wróci bogaty. Los jednak wystawił go na próbę. Tuż za murami miasta napadli go rozbójnicy. Zrozumiał wtedy, jak szybko można zdobyć złoto i jak łatwo można je odebrać innym. Zamiast z nimi walczyć, przyłączył się do bandy. W krótkim czasie stał się postrachem kupców i wędrowców. Rabował bez litości, tłumacząc sobie, że czyni to z miłości. Obiecywał, że kiedy wróci do Barbary, odkupi swoje winy. Po 2 latach zjawił się ponownie we Wrocławiu. Wszedł do warsztatu Franciszka i rzucił na stół ciężki worek pełen kosztowności. Nie muszę już prosić o rękę waszej córki, powiedział hardo. Teraz mogę ją sobie kupić. Złotnik zamilkł, olśniony bogactwem. Przygotowania do ślubu ruszyły pełną parą, ale gdy wyszło na jaw, że skarby pochodzą z rabunku, Franciszek wstrzymał uroczystość i wygnał Henryka raz na zawsze. W sercu młodzieńca zapłonęła czarna nienawiść. Tej samej nocy zakradł się pod dom złotnika i podłożył ogień. Gdy płomienie zaczęły pożerać drewniane belki i dach, Henryk zapragnął zobaczyć swoje dziecko z wysoka. Pobiegł przez rynek ku Ostrowowi Tumskiemu, przekroczył most piaskowy i stanął przed monumentalną bryłą archikatedry świętego Jana Chrzciciela. Wspiął się na jedną z wież i wychylił głowę przez wąskie okienko, by napawać się widokiem pożaru. Ogień trawił już całą kamienicę, a niebo czerwieniało od łuny. Wtedy stało się coś strasznego. Mur wokół jego szyi zaczął się zaciskać. Henryk szarpał się, krzyczał, próbował cofnąć głowę, lecz kamień był nieubłagany. Z każdą chwilą twardniał coraz bardziej, aż w końcu jego ciało wtopiło się w ścianę wieży. Pozostała tylko twarz, zastygła w przerażeniu. Niemy krzyk pychy, chciwości i zdradzonej miłości. Do dzisiaj, jeżeli stanie się na Ostrowie Tumskim i spojrzy w górę na wieżę archikatedry świętego Jana Chrzciciela, można dostrzec kamienną głowę. Patrzy na miasto szeroko otwartymi oczami, ku przestrodze dla tych, którzy wierzą, że miłość można kupić, a zło usprawiedliwić dobrymi intencjami. To jedna z wrocławskich legend, legenda o kamiennej głowie.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
12: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Po reklamie.

0: Alex Warren na niedzielne popołudnie na Obierzemy w ciemno. Tu Radio Gra, tydzień pełen pogodowych zwrotów akcji za nami. W weekend było odrobinę cieplej, a od jutra już taka majowa norma, czyli będzie w sam raz. No ale takie w sam raz też ma swoje uroki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ale tak naprawdę to wcale nie pogoda jest najważniejsza, bo najważniejsze jest dobre towarzystwo. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, do 18:00. Dzisiaj będziemy razem, tu Radio Gra. No i u nas od samego rana hity pełne energii.

0: Maria Magdalena i Sandra w Radiu Gra na brzuchu, na plecach, a może na boku. Macie swoją ulubioną pozycję, w której śpi wam się najwygodniej. Nie każda pozycja pasuje każdemu. W każdym razie tak twierdzą badacze od wysypiania się. Zaraz wam zresztą o tym wszystko opowiemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ech, to taki idealny kawałek na niedzielne popołudnie, to Redbox w Radiu Gra. Badacze od snu nie śpią i sprawdzili ostatnio, jak śpimy my. Okazuje się, że pozycja podczas spania ma jednak znaczenie. I teraz uwaga, na brzuchu jest niezdrowo i wtedy łatwiej chrapać, na plecach podobno śni się więcej koszmarów, a na boku? A na boku jest najzdrowiej i lepiej ten bok działa na nasze trawienie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No dobrze, a jakie są w takim razie zalecenia? Uwaga, lekarze zalecają, żeby spać na lewym boku, jeżeli chcecie mieć serducho jak dzwon, no i wiadomo, nie obudzić się z odciśniętą klawiaturą na czole.

Nieprawda? A właśnie prawda. Podobno w gwiazdach jest zapisane, że maj ma jeszcze 3 szczęśliwe dni. Ten najbliższy jest już 13 maja. Tak, dokładnie słyszeliście. 13 maja, czyli w środę. Kolejne są 22 i 28 maja. To są dni, w których los ma nam pomagać, a szczęście będzie nam podobno sprzyjało. No, można nie wierzyć, ale z drugiej strony nie zaszkodzi spróbować.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert nie masz.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie
3: PL. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25%

0: Niedziela, niedzielny obiad, no i znowu to samo, co tu ugotować? Jeżeli brakuje wam pomysłu, no to może tradycyjny schabowy. No, nasz kotlet, słuchajcie, ma taki fame, że pojawił się nawet ostatnio w top 10 najlepszych kotletów świata. No może i stereotypowy, no ale kto by odmówił takiego chrupiącego schaboszczaka?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Po reklamie.

Joe Cocker na talerzu w niedzielne popołudnie. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. No dużo działo się w tym minionym tygodniu. Maturzyści ogarniali pisemne, ale to, co najtrudniejsze, na szczęście już za tymi wszystkimi naszymi maturzystami, no bo teraz tylko ustne, czyli trochę gadania, za chwilę juwenalia, a później rekordowo długie wakacje.

0: Robbie Williams w Radiu Gra, a przed nami tydzień, który jest zmorą wszystkich działkowiczów, ogrodników i maniaków grządek, czyli zimni ogrodnicy, no i zimna Zośka przy okazji, oni wchodzą do gry, więc zrobi się naprawdę chłodniej. A skąd to się w ogóle z tymi ogrodnikami wzięło? No pewnie, że wiemy. No i pewnie, że powiemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Z nami w Radiu Gra, a teraz info dla wszystkich ogrodomaniaków, bo zaraz po weekendzie przez nasze grządki przetoczą się zimni ogrodnicy, a w czwartek do ekipy dołączy jeszcze zimna Zośka. A winni temu wszystkiemu są francuscy mnisi, którzy już w średniowieczu zauważyli, że co posadzą w maju, no to zaraz przychodzi lodowy atak i niszczy te grządki. No i po co to zauważyli? I tak to się ciągnie i ciągnie po dziś dzień. No bo faktycznie maj potrafi czasami dać po liściach, prawda?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ale synoptycy zapowiadają, że po zimnej Zośce wjedzie nam cieplejsze powietrze, także spokojnie luzujcie grabie.

0: No i tak fajnie, Lutricia McNeil w Radiu Gra. Nasz bocian Krutek, tak, to ten najsłynniejszy bocian w kraju, wraz ze swoją partnerką będą mieli małe bocianki. W gnieździe pojawiło się aż 5 jaj, a to podobno więcej niż norma. No i wiadomo, jak to w życiu, troskliwi trzymają kciuki, żeby wystarczyło żab w okolicy, a złośliwi już liczą 5 jaj razy 800+.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju.

0: Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Ewa Farna w Radiu Gra. Muzycznie powrócimy do Was po 16. Po 16 powiemy też, co takiego mają w sobie Włosi, że są wiecznie uśmiechnięci, mają na wszystko czas, nie pędzą i potrafią jak nikt cieszyć się życiem. Jesteście ciekawi?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Niedzielne popołudnie i Kasia Cerekwicka w Radiu Gra, Sylwia Pawłowska, witajcie. A po gorącym początku maja wiosna niestety znowu nam po weekendzie delikatnie przystopuje. I nie ma się co dziwić, w końcu we wtorek Pankracego, w środę Serwacego, a w czwartek Bonifacego. No więc proszę Państwa, proszę nie marudzić, jak są zimni ogrodnicy, no to musi być zimno.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: No i takie są właśnie hity pełne energii. Odkryto w końcu, dlaczego Włosi mają zawsze świetny nastrój. To wszystko przez makaron. Naukowcy potwierdzają, każda porcja spaghetti to prosta droga do lepszego humoru. No i nie ma znaczenia, czy wjeżdża klasyczne Napoli, czy carbonara. Węglowodany z makaronu zamieniają się w jelitach w hormon szczęścia. No i uśmiech sam się pojawia. Krótko mówiąc, więcej makaronu równa się mniej focha.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
18: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
20: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
21: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: Alvaro Soler i niedzielne popołudnie w Radiu Gra. Lubicie swoją pracę? Okazuje się, że prawie 40% z nas czuje się przepracowana. Powód? Wieczne zabieranie swojej roboty do domu. Jednak kiedy pojawia się satysfakcja, solidna pensja, no i fajna atmosfera, to i miłość do pracy wraca, ale niestety tylko 14% z nas może się taką wymarzoną pracą pochwalić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A jutro znowu poniedziałek. W takim razie jaki jest plan na jutro? Wstajecie, robicie niesamowite rzeczy, no i idziecie spać.

0: Niedzielny Manam i niedzielne Radio Gra. Wyobraźcie sobie, że Parlament Europejski w końcu poszedł na całość i dokładnie kilka dni temu większością głosów zatwierdził nowe przepisy chroniące nasze psy i koty, i to w całej Unii. Wchodzi więc obowiązkowe chipowanie i rejestracja, a do tego stop łańcuchom, stop pseudohodowlom, no i stop okaleczaniom zwierzaków. I takie prawo, no to my bierzemy w radiu w ciemno. W końcu europejscy urzędnicy pokazali wszystkim, że łapy i ogony też mają swoje prawa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: No i tak gramy do ostatniej nutki. Oddział zamknięty i party, no i hity pełne energii. Wracacie z niedzielnych wypadów? No to pakujemy się z wami do samochodu i oczywiście fajnie gramy do wieczora. Uważajcie na drogach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie,
3: urysywał jej.
4: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Po reklamie. Let's go!

Roxy z nami na szerokiej wodzie. Sylwia Pawłowska, witajcie po południu, a dobre popołudnie zaczyna się, wiadomo, od dobrych myśli, także szukajcie w swoich głowach tych najfajniejszych. Niech was poniosą i te dobre myśli, no i nasze hity pełne energii. London Beat teraz.

0: Spears w Radiu Gra. Czy wyobrażacie sobie świat bez dźwięku kosiarek od samego rana? Nie? Spokojnie, jest rozwiązanie bardziej eko i nawet dla oka przyjemniejsze. Katowice już to mają. Ciekawi jesteście, co? A i tak wam powiemy. Nie odchodźcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz radia. Gra.

0: Boski Enrique w Radiu Gra. Katowice mają nową ekipę do koszenia trawników. Zamiast hałaśliwych kosiarek na miasto ruszyły, uwaga, owce kameruńskie. Zero benzyny, zero hałasu, a w bonusie naturalny nawóz, no wiadomo, prosto ze źródła. Mieszkańcy są zadowoleni, dzieciaki podglądają owce przez okna, a trawniki robią się teraz mega eko. Może i my zamienimy brum brum na me.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Nie byłoby to takie głupie. No i pomysł na budżet obywatelski gotowy. Dalej.

0: Rita Ora i hity pełne energii w Radiu Gra, a maj to w Polsce nie tylko sezon na grilla, ale też święto funduszy europejskich. Wiecie, że od wejścia do Unii zbudowaliśmy za europejską kasę ponad 4000 km autostrad i ekspresówek. To tak jakby na przykład przejechać z Terespola aż po Gibraltar, a po drodze jeszcze sobie wstąpić na kawkę do Lizbony. No to co? Dziękujemy Ci, Europo, że nasze GPS-y mają co liczyć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl. Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu Gra. Pierwszy tydzień matur oficjalnie mamy odhaczony. Maturzyści świętują, a my trzymamy kciuki, żeby ten sinus i kosinus kiedyś wam się w życiu naprawdę przydał. Sylwia Pawłowska, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Monumentalny, rozpoznawalny z daleka i nierozerwalnie związany z panoramą Wrocławia most grunwaldzki. O nim teraz w programie. A słyszałeś, że u schyłku XIX wieku dynamiczny rozwój Wrocławia wymusił konieczność stworzenia nowoczesnej trasy komunikacyjnej łączącej ścisłe centrum z prężnie rozwijającymi się osiedlami wschodniej części miasta. Kluczowym elementem tej inwestycji miał stać się nowy most na Odrze, który w zamyśle miał nie tylko ułatwiać ruch, ale także stanowić architektoniczną wizytówkę miasta. W listopadzie roku 1904 ogłoszono konkurs na projekt przeprawy. Po wnikliwej analizie komisja konkursowa wyłoniła 14 najlepszych, z których ostatecznie nagrodzono 4, przyznając także 2 wyróżnienia. Triumfatorem konkursu okazał się projekt opracowany przez duet architekta Martina Majera oraz inżyniera Roberta Wejraucha, a za ostateczny kształt architektoniczny odpowiadał miejski radca budowlany Richard Plüdemann. W październiku 1907 projekt uzyskał akceptację magistratu, co otworzyło drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Budowa ruszyła z impetem i trwała do jesieni 1909 roku. Wiosną i latem kolejnego roku prowadzone były prace wykończeniowe. Montowano elementy stalowe, wykańczano nawierzchnię, a także przygotowywano bulwary oraz dojazdy do mostu. Przełomowym momentem były próby obciążeniowe we wrześniu 1910 roku, do których użyto 24 tramwajów oraz wozów Straży Pożarnej. Każdy z pojazdów ważył 12 ton, co pozwoliło przetestować wytrzymałość konstrukcji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Most ważył 2300 ton, a długość mostu nad korytem rzeki wynosiła 112,5 metra przy szerokości 20 metrów, z czego 11 metrów przypadało na jezdnię. Po pomyślnym zakończeniu prób wyznaczono datę uroczystego otwarcia na 10 października 1910 roku. Koszt inwestycji, obejmujący nie tylko samą przeprawę, ale również drogi dojazdowe i bulwary, zamknął się w kwocie 2 810 000 marek, do czego należy doliczyć prawie 800 000 marek wydanych na wykup gruntów. Burzliwe dzieje Wrocławia w czasie II wojny światowej nie ominęły również mostu grunwaldzkiego. Projekt odbudowy przygotowany przez Dobrosława Czajkę i Jerzego Rzepeckiego zakładał rekonstrukcję górnych partii pylonów z zachowanych przez Niemców materiałów. Nie przywrócono jednak wszystkich pierwotnych elementów. Zrezygnowano m.in. z hełmów oraz części płaskorzeźb, przez co dzisiejsze pylony są niższe niż przed wojną. W kolejnych dekadach most grunwaldzki kilkukrotnie przechodził modernizację, dostosowując się do rosnących potrzeb komunikacyjnych miasta. W roku 1956 przebudowano jezdnię, 10 lat później wymieniono tory tramwajowe, a w roku 1982 odnowiono nawierzchnię jezdni. Kolejna modernizacja miała miejsce w roku 1990. Poszerzono jezdnię kosztem chodników, wymieniono nawierzchnię zarówno jezdni, jak i torowiska. Największy remont przeprowadzono w latach 2003-2005. Prace objęły stabilizację łożysk, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów, wymianę nawierzchni oraz torowisk, a także renowację granitowych obudów nabrzeży i pylonów. Obecnie przez most przebiegają liczne linie tramwajowe, a torowisko wbudowane jest w jezdnię. Chodniki wykorzystywane są również przez rowerzystów. Historia mostu grunwaldzkiego odzwierciedla dzieje samego Wrocławia. Początkowo funkcjonował jako most cesarski. Po I wojnie światowej przemianowany został na Most Wolności, by w okresie rządów nazistowskich powrócić do pierwotnej nazwy. Po zakończeniu II wojny światowej podczas powojennej odbudowy most zyskał obecną nazwę Most Grunwaldzki. Tematyce budowy i konstrukcji tej wyjątkowej przeprawy poświęcono książki, zarówno wydane przez magistrat w roku 1910, jak i przez Jana Biliszczuka oraz współautorów w roku 2010. Most Grunwaldzki stał się także bohaterem kultury popularnej. To właśnie tutaj kręcono sceny do filmu 80 milionów w reżyserii Waldemara Krzystka, przybliżającego dramatyczne wydarzenia z historii Wrocławia. Dziś most grunwaldzki pozostaje jedną z najważniejszych arterii Wrocławia. Codziennie przemierzają go tysiące samochodów, tramwajów, pieszych i rowerzystów, a jego charakterystyczna sylwetka jest nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu. Przeprawa nie tylko łączy brzegi Odry, ale także stanowi żywe świadectwo historii, będąc dowodem na kunszt inżynierów i architektów minionych epok. Bez wątpienia most grunwaldzki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych symboli Wrocławia. Most, który trwa i inspiruje kolejne pokolenia mieszkańców miasta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: programie A słyszałeś, że most Oławski, czyli perła inżynierii i architektury Wrocławia. Stanowi on nie tylko funkcjonalną przeprawę przez rzekę Oławę, lecz także świadectwo kunsztu inżynieryjnego i artystycznego przełomu XIX i XX wieku. Przez dekady most ten, znany również jako most Świętego Maurycego, most Margaretę czy most Wygonowy, był świadkiem przemian, jakie zachodziły zarówno w tkance miejskiej, jak i w życiu mieszkańców tej części Dolnego Śląska. Most Oławski znajduje się w południowo-wschodniej części Wrocławia, w rejonie, gdzie rzeka Oława wpada do Odry. Zaledwie około 200 metrów na północ od mostu rzeka kończy swój bieg, łącząc się z głównym nurtem Odry. Warto podkreślić, że przez wieki ujście Oławy zmieniało swe położenie, zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i realizowanych przez człowieka inwestycji hydrotechnicznych. Dziś most łączy ulicę Walońską na lewym, zachodnim brzegu rzeki oraz na grobli na prawym, wschodnim brzegu. W bezpośrednim sąsiedztwie, tuż poniżej mostu, znajduje się teren portu ujście Oławy, który odgrywa istotną rolę w gospodarce wodnej miasta. Zanim wzniesiono obecny most, miejsce to służyło jako przeprawa dla bydła prowadzonego na pastwiska położone na prawym brzegu. Istniała tutaj niegdyś drewniana kładka, która przez lata ułatwiała życie mieszkańcom okolicznych wsi i przysiłków. Stąd wywodzi się jedna z dawnych nazw mostu, Most Wygonowy, upamiętniająca jego pierwotną funkcję. Prace budowlane nad obecnym mostem rozpoczęły się w kwietniu 882 roku. Most Oławski jest konstrukcją o trzech przęsłach, zbudowaną na bazie ceglanych sklepień, których łuki wypełniono betonem. Podpory, zarówno przyczółki, jak i filary, wykonano z granitu sprowadzanego z kamieniołomów Kulmica w Strzegomiu. Powierzchnie te pokryto ciosami kamiennymi o charakterystycznej młotkowej fakturze, która nadaje budowli surowego, a zarazem szlachetnego wyglądu. Most Oławski jest dziełem imponującym pod względem rozmiarów i rozwiązań technicznych. Składa się z trzech przęseł, z których każde ma długość prawie 14 metrów. Całkowita długość mostu wynosi niemal 74 metry, natomiast szeroki jesert na ponad 14 metrów. Jezdnia wyłożona trwałą kostką granitową ma szerokość 8,10 metra. Po obu jej stronach znajdują się chodniki o szerokości 2,15 metra każdy, które zapewniają komfort pieszym i umożliwiają podziwianie architektury mostu oraz widoków na rzekę. Most Oławski przez lata podlegał różnym modernizacjom, których celem było dostosowanie go do zmieniających się potrzeb miasta oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Gruntowne remonty przeprowadzono w 1962 roku oraz w 1990 roku. W ich trakcie nie tylko wzmocniono konstrukcję, ale także odnowiono elementy dekoracyjne i wyremontowano nawierzchnię. Warto dodać, że przed II wojną światową przez most przebiegała linia tramwajowa. Po wojnie podczas jednego z remontów torowisko zostało zdemontowane, a most przystosowano wyłącznie do ruchu kołowego i pieszego. Mimo tych zmian most Oławski nie utracił swego charakteru i nadal stanowi ważny element infrastruktury miejskiej. Most Oławski to nie tylko praktyczna przeprawa, ale również zabytek o dużej wartości historycznej i artystycznej. Jego obecność podkreśla wyjątkowość Wrocławia jako miasta mostów i rzek. Przez dziesięciolecia był świadkiem codziennego życia mieszkańców, zmian politycznych i gospodarczych oraz rozwoju urbanistycznego tej części miasta. Dziś, mimo upływu lat, wciąż zachwyca swoim wyglądem i funkcjonalnością, będąc jednym z symboli łączących przeszłość z teraźniejszością. Most Oławski to także miejsce o niepowtarzalnym klimacie. Spacerując po jego kamiennych chodnikach, można poczuć atmosferę dawnych czasów i zachwycić się panoramą rzeki Oławy oraz otaczającej ją zieleni. Z perspektywy mostu rozciąga się widok na port ujście Oławy, który dziś pełni funkcje gospodarcze, a niegdyś był ważnym punktem przeładunkowym dla miasta. Most Oławski to jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych mostów Wrocławia. Jego bogata historia, imponująca architektura oraz niepowtarzalny klimat sprawiają, że jest on nie tylko ważnym elementem infrastruktury miejskiej, ale także cennym zabytkiem i atrakcją turystyczną. Stanowi doskonały przykład połączenia funkcjonalności z estetyką, będąc świadectwem wysokiej klasy inżynierii oraz artystycznego kunsztu swoich twórców. Dla mieszkańców i gości Wrocławia most Oławski pozostaje miejscem, które łączy nie tylko brzegi rzeki, ale także pokolenia, tradycje i nowoczesność.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

programie. A słyszałeś, że tym razem most pokoju rozciągający się nad głównym nurtem Odry we Wrocławiu to nie tylko ważny element infrastruktury miejskiej, lecz także miejsce, w którym historia splata się z teraźniejszością. Jego powstanie wiąże się z dramatycznymi wydarzeniami końca II wojny światowej, kiedy to podczas oblężenia Festung Breslau zniszczeniu uległ stojący tu wcześniej most Lessinga. Dziś most pokoju jest jednym z kluczowych wrocławskich mostów, codziennie przemierzanym przez tysiące mieszkańców i turystów, a jego sylwetka na stałe wrosła w krajobraz miasta. Historia miejsca, w którym dziś stoi most pokoju, sięga czasów znacznie wcześniejszych niż sama konstrukcja powojenna. Już na początku XIX wieku, przed zburzeniem fortyfikacji miejskich w roku 1808, funkcjonowała tu przeprawa łącząca miejski plac drzewny położony na południowym brzegu Odry z przedmieściem piaskowym znajdującym się na brzegu północnym. W kolejnych latach wraz z dynamicznym rozwojem miasta drewniany most Fenigowy ustąpił miejsca nowocześniejszym rozwiązaniom. W 1875 roku na miejscu starej drewnianej przeprawy powstał stalowy, czteroprzęsłowy most kratownicowy zaprojektowany przez Aleksandra Kaumanna. Kamienne filary zapewniały stabilność, a nowa konstrukcja symbolizowała postęp technologiczny epoki. Niestety wydarzenia II wojny światowej położyły kres istnieniu tego mostu. W roku 1945 podczas zaciętych walk o Festung Breslau dwa z czterech przęseł mostu zostały zniszczone w takim stopniu, że ich odbudowa stała się nieopłacalna. Władze miasta podjęły więc decyzję o budowie zupełnie nowego mostu, który miał nie tylko odbudować komunikację w tym ważnym punkcie miasta, ale też stać się symbolem nowego początku. Projekt nowego mostu powstał w biurze projektowym Jana Kmity. Budowę rozpoczęto w roku 1954, a do eksploatacji oddano go 5 lat później, w roku 1959. Początkowo nosił on nazwę Mostu Wojewódzkiego, jednak wkrótce nadano mu obecną nazwę Most Pokoju. Symboliczna zmiana nazwy nastąpiła w roku 1966, 8 maja, kiedy to minister spraw zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Adam Rapacki wmurował przy północnym przyczółku mostu tablicę pamiątkową. Tablica miała upamiętniać planowane w tym miejscu wzniesienie pomnika powrotu do macierzy ziem zachodnich i północnych. Choć konkurs na pomnik rozstrzygnięto rok później, a zwycięski projekt przygotował Henryk Morel, do realizacji monumentu

nigdy nie doszło. Pozostała jedynie granitowa tablica, która do dziś przypomina o tej niezrealizowanej inicjatywie. Most pokoju to konstrukcja trójprzęsłowa o długości 125 metrów i 30 centymetrów oraz szerokości 25 metrów i 70 centymetrów. Przez most prowadzą dwie dwupasmowe jezdnie, każda o szerokości 6 metrów i 40 centymetrów, a także dwa szerokie chodniki mierzące po 3 metry i 75 centymetrów. Istotnym elementem infrastruktury jest również dwutorowa linia tramwajowa, która pierwotnie przebiegała obok jezdni po osobno zdylatowanej konstrukcji na zachód od drogi. Most zaprojektowany z myślą o rosnącym ruchu miejskim znakomicie spełnia swoje zadanie jako jeden z głównych szlaków komunikacyjnych Wrocławia. Dziennie korzystają z niego tysiące kierowców pieszych oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Jego strategiczne położenie sprawia, że łączy ścisłe centrum miasta z dzielnicami położonymi po drugiej stronie Odry, zapewniając sprawny przepływ osób i towarów. W ciągu kolejnych dekad Most Pokoju poddawany był regularnym remontom i modernizacjom, by sprostać wymaganiom współczesnego ruchu miejskiego. Największe zmiany przyniósł generalny remont przeprowadzony w roku 2003, podczas którego przebudowano nie tylko sam most, ale również będącą jego przedłużeniem ulicę Wyszyńskiego. Jedną z kluczowych decyzji była zmiana przebiegu torowiska tramwajowego, które przeniesiono pomiędzy jezdnie. Pozwoliło to na lepsze wykorzystanie przestrzeni mostu i zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców. Most Pokoju to także świadek wielu wydarzeń historycznych i społecznych. Przez dekady był miejscem manifestacji, spotkań, a nawet artystycznych happeningów. Jego obecność przypomina o powojennej odbudowie miasta, o wysiłku pokoleń włożonym w przywrócenie Wrocławiowi dawnej świetności. Most Pokoju to nie tylko ważna arteria komunikacyjna, ale także miejsce o bogatej historii i dużym znaczeniu symbolicznym od czasów drewnianej przeprawy przez nowoczesny most Lessinga, aż po powojenną konstrukcję. Miejsce to nieustannie ewoluowało, dostosowując się do potrzeb miasta i jego mieszkańców. Dziś Most Pokoju pozostaje jednym z najważniejszych mostów Wrocławia, łącząc przeszłość z teraźniejszością i codziennie służąc kolejnym pokoleniom wrocławian.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.

Most Rędziński, czyli inżynierska perła Wrocławia i symbol nowoczesności. O tej przeprawie opowiemy teraz w programie A Słyszałeś, że? Most Rędziński rozpięty nad majestatyczną Odrą to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i spektakularnych elementów infrastruktury Wrocławia. Ta imponująca przeprawa stanowi kluczową część autostradowej obwodnicy Wrocławia, będąc nie tylko ważnym szlakiem komunikacyjnym, ale także symbolem nowoczesnej myśli inżynieryjnej oraz architektonicznego kunsztu. Został zaprojektowany z rozmachem, by służyć mieszkańcom miasta i kierowcom z całego kraju, a przy tym wpisać się harmonijnie w malowniczy krajobraz Dolnego Śląska. Most Rędziński to drogowy most wantowy, czyli taki, w którym płyta jezdni jest zawieszona na stalowych linach zwanych wantami, podtrzymywanych przez jeden monumentalny pylon. Ten żelbetowy kolos wznosi się na wysokość 122 metrów, czyniąc z niego najwyższą tego typu konstrukcję na terenie Polski. Imponujące rozmiary mostu przyciągają uwagę zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. Konstrukcja opiera się na jednym pylonie, do którego przymocowano 160 łant o łącznej długości 25 kilometrów. Takie rozwiązanie pozwoliło na stworzenie bardzo długiego, wolnego od podpór przęsła, co jest nie tylko wyzwaniem inżynierskim, ale i powodem do dumy dla projektantów. Całkowita długość przeprawy to 612 metrów, natomiast wliczając estakady dojazdowe, jej rozpiętość sięga 1742 metrów. Kierowcy korzystający z mostu mają do dyspozycji po 3 szerokie pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie usprawnia komunikację na północy Wrocławia. Za projekt mostu odpowiadał renomowany zespół pod kierownictwem profesora Jana Biliszczuka, uznanego autorytetu w dziedzinie mostownictwa. Koszt budowy tej niezwykłej konstrukcji wyniósł 576 milionów złotych. Prace rozpoczęły się 20 maja 2008 roku, a zakończono je w sierpniu 2011 roku po ponad 3 latach intensywnych działań. Choć nazwa Most Rędziński przez długi czas była nieoficjalna, szybko przyjęła się wśród mieszkańców i użytkowników przeprawy. W sierpniu 2011 roku przeprowadzono konkurs, w którym mieszkańcy Wrocławia mogli zadecydować o oficjalnej nazwie mostu. Most Rędziński zdobył ponad 55% głosów, co potwierdziło, jak bardzo ta nazwa zakorzeniła się w świadomości lokalnej społeczności. Most Rędziński może poszczycić się wieloma rekordami, które stawiają go w czołówce nie tylko krajowych, ale i światowych konstrukcji mostowych. Jest to najwyższy pylon w Polsce, a także najdłuższy żelbetowy most podwieszony na jednym pylonie w kraju. Przęsło o długości 256 metrów to najdłuższy tego typu element żelbetowy w Polsce. Całkowita powierzchnia mostu wynosi 70 tysięcy metrów kwadratowych, co czyni go największym powierzchniowo-żelbetowym mostem na świecie. W skali globalnej jest 4. co do wielkości betonowym mostem, co stanowi nie lada osiągnięcie dla polskich inżynierów i wykonawców. Budowa mostu Rędzińskiego nie obyła się bez trudności. Jednym z największych wyzwań była powódź, która nawiedziła Dolny Śląsk w maju 2010 roku. Woda z Odry zalała plac budowy, powodując znaczne zniszczenia w infrastrukturze towarzyszącej. Na szczęście, jak podkreślał profesor Biliszczuk, sama konstrukcja mostu nie ucierpiała, co świadczyło o solidności projektu i wykonania. Powódź spowodowała jednak opóźnienie prac o ponad miesiąc, co wymusiło przesunięcie terminu oddania przeprawy do użytku. Końcowa faza budowy wymagała przeprowadzenia licznych testów obciążeniowych, które miały potwierdzić bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji. 10 sierpnia 2011 roku przeprowadzono próby, które zakończyły się sukcesem. Ostatecznie most został oddany do eksploatacji 31 sierpnia 2011 roku. Most Rędziński od momentu otwarcia stał się nie tylko ważnym elementem infrastruktury drogowej, ale także jednym z symboli nowoczesnego Wrocławia. Dzięki niemu znacząco poprawiła się komunikacja w północnej części miasta, a także połączenia tranzytowe między regionami Polski. Most odciążył centralne arterie Wrocławia, przyczyniając się do zmniejszenia korków i poprawy płynności ruchu drogowego. Most Rędziński to nie tylko funkcjonalna przeprawa, ale także dowód na to, że polska inżynieria potrafi mierzyć się z największymi wyzwaniami, tworząc obiekty na miarę światowych standardów. Dziś most ten jest nieodłącznym elementem panoramy Wrocławia, miejscem, z którego roztacza się niezwykły widok na Odrę, Wyspę Rędzińską oraz okoliczne tereny zielone. To także świadectwo determinacji, współpracy i odwagi twórców, którzy postanowili zrealizować jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć infrastrukturalnych ostatnich lat w Polsce.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym centrum Wrocławia, w rejonie Starego Miasta, znajduje się miejsce pełne historii, które zachwyca atmosferą i urbanistycznym rozmachem. Plac Polski, rozciągający się na terenie Nowego Miasta, to dziś nie tylko fragment miejskiego krajobrazu, ale także świadek wielowiekowych przemian architektonicznych, społecznych i kulturalnych. Miejsce, gdzie dawna militarna przeszłość spotyka się z artystycznym duchem współczesności, zachęca do odkrywania jego tajemnic i niezwykłych walorów. Obszar obecnego Placu Polskiego przed wiekami zajmowały imponujące miejskie fortyfikacje. Jeszcze w XIX stuleciu południową stronę tego fragmentu Wrocławia zajmowały niewielkie szopy gospodarcze, a teren służył głównie celom obronnym. Wszystko zmieniło się w roku 1807, kiedy to rozebrano mury miejskie, otwierając nowy rozdział w historii tej części miasta. W ich miejscu urządzono fragment promenady staromiejskiej, zielonego pasa otaczającego centrum, który miał stanowić przestrzeń spacerową i miejsce spotkań wrocławian. Mniej więcej w tym czasie Plac Polski zaczyna nabierać obecnego kształtu. W centrum nowo zaaranżowanego placu stanął w 1874 roku pomnik zwycięstwa autorstwa Adolfa Langera, powstały na pamiątkę wydarzeń sprzed kilku lat. Plac otrzymał wtedy nazwę Placu Cesarzowej Augusty, nawiązując do epoki pruskiej i jej wpływów w XIX-wiecznym Breslau. Plac Polski od samego początku łączył funkcję reprezentacyjnej miejskiej przestrzeni z publicznym przeznaczeniem otaczającej zabudowy. Już w połowie XIX wieku powstały tu istotne dla życia społecznego i kulturalnego obiekty. W roku 1848 zbudowano Gimnazjum Świętego Ducha, zaś niecałe 20 lat później, bo w 1867 roku, do grona tych placówek dołączyła Królewska Szkoła Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. To właśnie tutaj w późniejszych latach swoją siedzibę znalazła Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych, a współcześnie Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta. Wschodnią część placu zamyka Malownicze Wzgórze Polskie, utworzone z pozostałości dawnego bastionu ceglarskiego. To miejsce równie ważne historycznie, jak i krajobrazowo, oferujące widoki na pobliską Odrę i tworzące parkowe, zielone otoczenie dla miejskiej tkanki. Od północy bowiem teren Placu Polskiego ogranicza koryto rzeki, to odrzańskie nabrzeże, którego część stanowi dziś urokliwy bulwar Ksawerego Dunikowskiego. Nie sposób opisywać Placu Polskiego, pomijając sieć ulic oraz ich historyczne i społeczne znaczenie. W przeszłości obszar przecinała ulica Polska, będąca świadectwem dominacji ludności polskiej w tej części miasta. Jej nazwa zmieniała się później na Bastejgasse, przywołując wprost na pamięć czasy murów obronnych. Ulica ta łączyła ulicę Bernardyńską z Garncarską. W jej sąsiedztwie znajdował się także nieistniejący już ratusz Nowego Miasta, swego czasu będący ośrodkiem ważnych miejskich instytucji, również siedzibą korporacji studenckiej Winfridia oraz wspomnianego wcześniej gimnazjum. Te budynki, choć dzisiaj już nieobecne, wyznaczały dawną strukturę miejską. Ulicę zlikwidowano w roku 1964 podczas budowy nowej szkoły, lecz pozostałości jej przebiegu można odnaleźć w kształcie południowej pierzei Placu Polskiego. Plac Polski nie jest klasycznym placem miejskim, lecz raczej ulicą z przylegającym do niej skwerem, który płynnie przechodzi we fragment promenady staromiejskiej. Teren ten liczy około 100 metrów długości i posiada status drogi gminnej. Łączy ulicę Eugeniusza Geta Stankiewicza na wschodzie z ulicą Frycza Andrzeja Modrzewskiego na zachodzie. Północną granicę stanowi wspomniana Odra Górna z końcowym odcinkiem promenady i bulwarem o charakterze parkowym. Obszar placu ogranicza zabudowa południowa, będąca częścią kwartału otoczonego przez ulicę Placu Polskiego Eugeniusza Geta Stankiewicza, Frycza Andrzeja Modrzewskiego oraz Jana Ewangelisty Purkyniego. Właśnie tu mieści się siedziba Akademii Sztuk Pięknych. Neorenesansowy budynek o niezwykłej architekturze i symbolicznym znaczeniu dla wrocławskiej społeczności artystycznej. Podążając dalej na wschód, odkrywamy Wzgórze Polskie, za którym już tylko Zatoka Gondol i gmach Muzeum Narodowego. Plac Polski to tylko fragment znacznie większego, chronionego założenia urbanistycznego Starego Miasta, obejmującego tereny kształtowane od XIII do XIX wieku. Teren ten został wpisany do rejestru zabytków, a szerszy obszar objęto statusem pomnika historii, jednej z najwyższych form ochrony dziedzictwa w Polsce. Bezpośrednio przy placu znajdują się ważne zabytki, w tym dawny bastion ceglarski, dziś Malownicze Wzgórze Polskie oraz historyczny budynek dawnej PWSSP, obecnej AK
Akademii Sztuk Pięknych. W sąsiedztwie nie sposób przeoczyć takich perełek jak kompleks Panoramy Racławickiej, Park Juliusza Słowackiego, Muzeum Narodowe, Hala Targowa, zabytkowy klasztor Bernardynów z Kościołem Świętego Bernarda czy Muzeum Architektury. Każdy z tych obiektów stanowi świadectwo wielokulturowej i wielowarstwowej historii Wrocławia. Radio Gra.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu znane i cenione wrocławskie Gimnazjum Świętego Ducha przez prawie 4 stulecia zapisało się w historii miasta jako ważne centrum nauczania i miejsce formowania kolejnych pokoleń wrocławian. Losy tej szkoły odzwierciedlają nie tylko przemiany systemów edukacyjnych na Śląsku, lecz także burzliwą historię regionu. Początki, rozwój, okresy upadku, a także spektakularne odbudowy. Opowieść o Gimnazjum Świętego Ducha odsłania fascynujący fragment dziejów dawnego Wrocławia. Szkoła Świętego Ducha narodziła się w roku 1538 jako inicjatywa protestanckiego proboszcza kościoła Świętego Bernarda, który placówkę ulokował przy należącym do siebie szpitalu Świętego Ducha w okolicy dzisiejszej hali targowej, nieopodal ulicy Świętego Ducha. Swą nazwę zawdzięczała lokalizacji, choć na przełomie XVI i XVII wieku określano ją również mianem Szkoły Świętego Bernarda. Od samego początku mogła liczyć na wsparcie finansowe. XVI i XVII wieku określano ją również mianem Szkoły Świętego Bernarda. Od samego początku mogła liczyć na wsparcie

churalny, który stanowił integralną część religijnego wychowania, a uczniowie wzbogacali liturgię jako chór parafialny. Wiek XVII przyniósł poważne wyzwania. W wyniku wojny 30-letniej liczba uczniów spadła poniżej 60, a zależność szkoły wobec władz miejskich zaczęła się pogłębiać. Wynikało to z konieczności zabezpieczenia jej dalszego funkcjonowania. Okres wojny 7-letniej przyniósł jeszcze większe trudności. Liczba podopiecznych zmalała do 24, a gmach szkoły zamieniono na szpital polowy. Odbudowa znaczenia placówki nastąpiła po zakończeniu wojen, zwłaszcza pod rządami Samuela Closego, dyrektora w drugiej połowie XVIII wieku. Wówczas liczba uczniów sięgała 70-90, a program nauczania wzbogacono o elementy szkoły realnej. Do podstaw studiów klasycznych dołączono praktyczne umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Nauka w pierwszej klasie trwała kilka lat i była przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Druga klasa obejmowała nauczanie przez następne 2-3 lata, a jej ukończenie otwierało drzwi do dalszej nauki w innych renomowanych gimnazjach. Wiek XIX to prawdziwe pasmo sukcesów. Szkoła liczyła już 300 uczniów, a liczba powstałych klas sięgnęła 5. Zajęcia prowadzono nie tylko w głównym budynku, ale również w okolicznych kamienicach. Tak wielu było chętnych do nauki. Z tej przyczyny zdecydowano o budowie nowej reprezentacyjnej siedziby na dzisiejszym Placu Polskim. Projekt radcy budowlanego Henniga zamienił się w rzeczywistość na wiosnę 1849 roku. Nowoczesny gmach powstał za równowartość 50 tysięcy talarów, z czego 40% sfinansowali dwaj prywatni darczyńcy. Pozostałe środki wyasygnowały władze Wrocławia. Nowa siedziba przyniosła awans. Gimnazjum Świętego Ducha zostało szkołą średnią miejską z prawem przeprowadzenia egzaminów maturalnych. Nieco paradoksalnie, aż do roku 1870 świadectwo maturalne szkoły nie uprawniało do podjęcia studiów na uniwersytecie. W 1859 szkołę zaliczono do szkół realnych pierwszego stopnia. Z czasem powstał nowy budynek z salą gimnastyczną, a pod koniec XIX wieku placówka uzyskała status gimnazjum realnego. Program szkoły przewidywał naukę trwającą 9 lat, choć w 1937 w ramach reformy edukacyjnej wprowadzono obowiązkowe 8-letnie cykle nauczania. Dramatyczne losy szkoły miały miejsce podczas II wojny światowej. Najpierw przemianowano ją na gimnazjum imienia księcia Henryka, a następnie w październiku 1944 radzieckie lotnictwo poważnie uszkodziło budynek podczas bombardowania. Nauka jednak trwała, choć częściowo przeniosła się do zastępczych pomieszczeń, a część uczniów kontynuowała edukację poza granicami miasta. Ostatecznie 20 stycznia 1945 roku szkołę zamknięto. Historia Gimnazjum Świętego Ducha to przykład adaptacji do czasów i wymogów społecznych, a także walki o utrzymanie edukacyjnych ideałów mimo politycznych i militarnych zawirowań. Placówka, choć już nie istnieje, pozostawiła trwały ślad w lokalnej historii, stając się symbolem rozwijającego się Wrocławia i pasji do nauki, która przetrwała największe burze dziejowe. To dowód na to, że edukacja zmieniana przez wieki, niekiedy boleśnie doświadczana, odgrywa niezastąpioną rolę w życiu miasta i jego mieszkańców.

0: mama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2490.

0: tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. Zespół pobernardyński we Wrocławiu to miejsce, które w swej historii przeszło fascynującą metamorfozę z przestrzeni sakralnej i klasztornej przez placówkę oświatową i bibliotekę, aż po nowoczesne Centrum Sztuki i Architektury. Położony przy ulicy Bernardyńskiej na terenie dawnego Nowego Miasta, dawny kościół świętego Bernardyna i klasztor Bernardynów na stałe wpisał się w krajobraz Wrocławia, przyciągając zarówno miłośników historii, jak i entuzjastów architektury. Historia zespołu sięga drugiej połowy XV wieku. Zaraz po przybyciu do miasta świętego Jana Kapistrana w 1453 roku powstał tu pierwszy drewniany kościół i rozpoczęto budowę klasztoru. Zakonnicy nie poprzestali jednak na skromnej drewnianej świątyni. Już wkrótce, w latach między 1463 a 1502, zainicjowali wznoszenie monumentalnej trójnawowej bazyliki z gotyckimi sklepieniami oraz rozbudowanego klasztoru. Prace budowlane nie obyły się bez dramatycznych momentów. W roku 1491 sklepienia świątyni zawaliły się, co spowolniło dalsze prace. Już na początku XVIII stulecia, w 1704 roku, kościół zyskał imponujący późnobarokowy szczyt fasady zachodniej, który do dziś wzbudza podziw przechodniów i historyków sztuki. Sam klasztor zachwyca przemyślaną architekturą. Został zaprojektowany jako czworobok z wirydarzem otoczonym krużgankami o gotyckim charakterze, których wnętrza do tej pory emanują niezwykłym klimatem. Dodatkowy dziedziniec powstały przez przedłużenie południowego skrzydła nawiązuje do rozplanowania średniowiecznych zespołów monastycznych, odgradzając zabudowania od zgiełku miasta. Kościół, utrzymany w formie bazylikowej i pozbawiony transeptu, urzeka także detalem architektonicznym. Charakterystyczne sklepienia gwiaździste nad nawami nadają mu lekkości i wyjątkowego uroku, a geometryczne niuanse rzutu budynku zdradzają kunszt dawnych budowniczych. Losy zespołu pobernardyńskiego szybko się skomplikowały. Wkrótce po zakończeniu inwestycji Rada Miejska zmusiła zakonników do opuszczenia Wrocławia. Rok 1522 przyniósł kolejną zmianę funkcji. W klasztorze zorganizowano szpital, szkołę i placówkę pomocy społecznej. Niespełna 4 lata później imponujący kościół trafił w ręce wspólnoty ewangelickiej, która ustanowiła tu parafię Nowego Miasta oraz uczyniła z tego miejsca swoją główną siedzibę. Tak pozostało aż do zakończenia II wojny światowej. Nie sposób przemilczeć roli klasztornych murów w rozwoju życia intelektualnego dawnego Wrocławia. Działała tu słynna biblioteca Bernardyna, początkowo skromny księgozbiór pozostawiony przez Bernardynów. Pod koniec XVII wieku przemienił się w jedną z największych i najważniejszych bibliotek miejskich. Szczególne znaczenie miało odnowienie zbiorów przez Dawida Albrechta w roku 1621, który wzbogacił Bernardynę o cenne dzieła przekazane ze swojej prywatnej kolekcji. Dynamika rozwoju kolekcji była imponująca. Na początku XVIII wieku biblioteka dysponowała już ponad 6348 pozycjami, a jej zasoby poszerzały liczne kolekcje sztuki, fachowe instrumenty oraz wyjątkowe zbiory przyrodnicze. Na fali XIX-wiecznych reorganizacji w latach 1863-1865 kolekcje Bernardyny połączono z innymi placówkami w jedną bibliotekę miejską. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej w dramatyczny sposób przeorały pamięć o dawnych Bernardynach. Zespół kościelno-klasztorny został zniszczony w 60%, a odbudowa, podjęta niezwykle szybko już w latach 1947, 1949 i kontynuowana w kolejnych dekadach przez architekta Edmunda Małachowicza, pozwoliła ocalić gotycką atmosferę miejsca. Wysiłki konserwatorskie doceniono, a sam Małachowicz w roku 1966 odebrał specjalne wyróżnienie ministra budownictwa. Dzisiaj od 1965 roku w murach dawnego kościoła świętego Bernardyna oraz czterech skrzydłach klasztoru swoją siedzibę ma Muzeum Architektury. Jedno z niewielu takich miejsc w Polsce, gdzie historia, sztuka i nauka harmonijnie współistnieją z codziennym życiem mieszczan i pracowników konserwatorskich biur. Pomiędzy sklepieniami, które pamiętają jeszcze modlitwy zakonników, rozbrzmiewają dziś rozmowy o nowoczesnym budownictwie. Archiwalia zmieniają właścicieli, a nowi mieszkańcy zamieniają klasztorne cele w przytulne mieszkania. Zespół pobernardyński to nie tylko żywy pomnik wrocławskiej historii, ale przede wszystkim wyjątkowe miejsce, w którym
którym dawna sakralność przenika się z nowoczesną myślą i lokalnym kolorytem. Z każdego zakamarka bije tu duch nieustannej zmiany i adaptacji. Najważniejsza lekcja, jaką Wrocław oferuje swoim mieszkańcom i gościom.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
0: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu pokaz siły odbudowy, manifestacja polskości na zachodnich ziemiach oraz przemyślana ekspozycja rozwoju społecznego i gospodarczego. Taka była wystawa ziem odzyskanych, która zagościła we Wrocławiu latem i jesienią roku 1948. Była to nie tylko demonstracja osiągnięć odradzającej się Polski na świeżo włączonych terytoriach, lecz także medialne wydarzenie, w którym ideologia splatała się z codziennością mieszkańców i gości miasta. Zaledwie 3 lata po zakończeniu II wojny światowej Wrocław, miasto symbol odradzającego się Zachodu, stał się miejscem największej powojennej prezentacji polskich osiągnięć na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Wystawa ziem odzyskanych, trwająca od 21 lipca do 31 października 1948 roku, była prawdziwym widowiskiem postępu i propagandy, mającym na celu nie tylko świętowanie odbudowy, ale przede wszystkim utrwalenie przynależności nowo pozyskanych terenów do Polski. Początkowo wydarzenie planowane było w Poznaniu i miało nosić bardziej dramatyczne nazwy, jak choćby wystawa antyniemiecka czy przez walkę i krew ku piastowskim szlakom. Już w roku 1945 zatwierdzono projekt z wyraźnym nakazem popularyzacji wśród obywateli nowych ziem zachodnich. Ostatecznie uznano, że Wrocław, miasto dosłownie podnoszące się z ruin, którego każdy odremontowany dom był dowodem na skuteczność nowej rzeczywistości, będzie sceną dla tej wieloznacznej prezentacji. Decyzję ogłoszono w marcu roku 1948, lecz już przed zimą roku wcześniejszego ruszyły pierwsze prace porządkowe. Oczyszczano teren po dawnych fortyfikacjach i zniszczonych sprzętach wojskowych, usuwano miny i przygotowywano przestrzeń na niezwykłe przedsięwzięcie. Z takim rozmachem remontowano chodniki i ulice. Wyremontowano aż 147 km chodników i 209 km jezdni. Samych pawilonów wystawowych, świeżo wzniesionych na terenie ogrodu zoologicznego, powstało 48. Przestrzenie zielone przemieniły się dzięki setkom tysięcy kwiatów i tonom nasion traw, które upiększyły wrocławskie zakątki. Koszty przygotowań robiły wrażenie. 113 milionów złotych tylko na wstępne prace związane z uporządkowaniem miasta pod wystawę. Sama impreza pochłonęła niebagatelną sumę 715 milionów złotych, z czego 1/3 zwróciła się dzięki zainteresowaniu zwiedzających. Gdy 21 lipca oficjalnego otwarcia dokonywał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław Bierut, miasto pękało w szwach od gości. Obecni byli również najwyżsi dostojnicy państwowi, jak Józef Cyrankiewicz, Hilary Minc, Stanisław Szwalbe czy Michał Rola-Żymierski. Wystawa miała być świadectwem postępu i dowodem na nierozerwalność ziem zachodnich z macierzą. Symboliczne znaczenie miały także powstałe na tę okazję instalacje. Dobrze widoczna do dziś stalowa iglica mierząca 106 metrów, zaprojektowana przez Stanisława Hempla, oraz wieża stworzona z ocynkowanych wiader. Oba obiekty prezentowały siłę nowoczesnego przemysłu. Ekspozycję podzielono na 3 główne sektory, które tematycznie splatały się z codziennym życiem i osiągnięciami nowych mieszkańców miasta. Sektor A. Tutaj w hali ludowej oraz przyległych pawilonach prezentowano społeczne i polityczne aspekty odbudowy. Centralną dekoracją stała się wspomniana iglica, wokół której zgromadzono wykresy, mapy i fotografie dowodzące historycznej przynależności tych ziem do Polski. Sektor B, po drugiej stronie ulicy Wróblewskiego, na terenach ogrodu zoologicznego, zorganizowano ekspozycje dotyczące codzienności i gospodarki. Od urządzeń transportujących węgiel z wałbrzyskich kopalń przez drewno drewniane wioski rybackie, aż po wylęgarnie drobiu czy kompletne gospodarstwo rolne. Pawilony promowały rodzimą produkcję. Sektor C, teren nieistniejącego już dziś Placu Młodzieżowego, poświęcono sukcesom odbudowy samego Wrocławia. Tu pod hasłem Wrocław, twoje miasto, chwalono osiągnięcia 3 lat powojennego zrywu wrocławian. Przez 100 dni trwania wystawy Wrocław odwiedziło od 1,5 do 2 milionów osób. Wśród nich znaleźli się uczestnicy Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju, który odbywał się od 25 do 28 sierpnia, a wzięli w nim udział reprezentanci 46 krajów. Wzmożony ruch turystyczny napędzały zorganizowane wycieczki, których powstawanie nadzorowały miejskie i wojewódzkie komitety. Tylko na Śląsku powstały ich 122. Choć
Wystawa Ziem Odzyskanych była wydarzeniem silnie zdeterminowanym przez politykę i propagandę. Rzeczywiste jej znaczenie wykracza poza oficjalne slogany dzięki niej. Wrocław przeżył przyspieszony kurs nowoczesności. Mieszkańcy otrzymali impulsy do działania, a Polska dowód na siłę odbudowy i trwałość Nowego Ładu. Radio Gra.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2809.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu Muzeum Architektury we Wrocławiu to wyjątkowa instytucja na mapie Polski, która nie tylko przechowuje i prezentuje historię architektury, ale również aktywnie uczestniczy w tworzeniu współczesnego oblicza miasta. Umiejscowione w zabytkowych murach dawnego klasztoru Bernardynów, muzeum od lat przyciąga miłośników sztuki, architektury oraz wszystkich zainteresowanych dziejami Wrocławia i jego niepowtarzalnym charakterem. Muzeum Architektury we Wrocławiu jako jedyna placówka muzealna w kraju w całości poświęcona została zagadnieniom związanym z architekturą, zarówno dawną, jak i współczesną. Założone zostało blisko 60 lat temu z inicjatywy głównego konserwatora zabytków Wrocławia, Olgierda Czernera. Początkowo placówka funkcjonowała pod nazwą Muzeum Architektury i Odbudowy i stanowiła część Muzeum Miasta Wrocławia. W początkowym okresie działalności nacisk położony był na pozyskiwanie, zabezpieczanie i inwentaryzowanie detali architektonicznych, które przetrwały.

Trwały II wojnę światową. Zabytki te, pochodzące ze zniszczonych budowli Wrocławia, tworzą dziś trzon imponującej kolekcji muzeum i są prezentowane zwiedzającym w słynnej sali romańskiej. W ciągu kolejnych dekad muzeum dynamicznie się rozwijało, rozszerzając zasięg i tematykę swojej działalności również na inne regiony Polski oraz podejmując się dokumentowania i badania architektury nowoczesnej i modernistycznej. Siedziba Muzeum Architektury to jeden z najcenniejszych zespołów architektury średniej wiecznej na Dolnym Śląsku. Dawny klasztor Bernardynów wraz z kościołem świętego Bernardyna ze Sieny, wzniesione w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku budynki, ucierpiały mocno podczas II wojny światowej i przez prawie 20 lat po jej zakończeniu trwały w częściowej ruinie. Dopiero prowadzona od początku lat 60. praca zespołu pod kierunkiem architekta Edmunda Małachowicza pozwoliła na kompleksową odbudowę i adaptację zabytkowych wnętrz do nowej muzealnej funkcji. Centralnym punktem muzeum pozostaje dawna świątynia, stanowiąca dziś największą salę wystawienniczą, w której regularnie prezentowane są najciekawsze ekspozycje tematyczne. Historia miejsca, naznaczonego licznymi przeobrażeniami i odbudową, doskonale współgra z misją muzeum, pokazującą, że dziedzictwo architektury ma ogromne znaczenie dla współczesnych wspólnot miejskich. Zbiory Muzeum Architektury to imponująca kolekcja, której początki sięgają lat powojennych. Już od momentu powstania muzeum pozyskiwało ono detale kamieniarskie z ocalałych i przeznaczonych do rozbiórki kamienic, pałaców, dworków oraz śląskich zabytków. Część eksponatów pochodzi z dawnych zasobów Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności, które od dwudziestolecia międzywojennego gromadziło cenne elementy dawnej architektury. Dzięki zaangażowaniu muzealników i wsparciu władz miejskich oraz konserwatorów zabytków, kolekcja regularnie powiększała się o przekazy, dary prywatne i specjalne zakupy. Wśród eksponatów znajdują się nie tylko detale kamienne, ale także średniowieczne witraże, artystyczne piece, ceramiczne elementy architektury wykonane z drewna, stropy, rzeźby, bogate zbiory grafiki. Począwszy od średniowiecza aż po XX wiek, projekty architektoniczne, fotografie, a także przykłady współczesnej plastyki, modele architektoniczne oraz wyroby wzornictwa przemysłowego. Jednym z przełomowych momentów w historii instytucji było przejęcie w 2000 roku zbiorów dawnego archiwum budowlanego miasta Wrocławia, obejmujących ponad 150 tysięcy projektów budowli powstałych od początku XIX wieku aż do końca II wojny światowej. Mnogość i wartość tych zbiorów czynią Muzeum Architektury jednym z najważniejszych ośrodków badań nad historią urbanistyki i architektury w Polsce. Muzeum Architektury we Wrocławiu to nie tylko wystawy i kolekcje, ale przede wszystkim żywe centrum edukacji i promocji wiedzy o architekturze. Organizowane są tu konferencje, wykłady, warsztaty, spotkania dla różnych grup odbiorców, od środowiska profesjonalnych architektów aż po dzieci i młodzież. Każdej większej wystawie towarzyszą specjalistyczne wydawnictwa, naukowe opracowania, katalogi czy foldery, które cieszą się uznaniem wśród badaczy i pasjonatów architektury. Muzeum podejmuje współpracę z władzami miasta na rzecz ochrony i rewitalizacji zabytków, a także aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach, między innymi jako jeden ze współzałożycieli działającej dziś na wszystkich kontynentach Międzynarodowej Konfederacji Muzeów Architektury. Muzeum Architektury we Wrocławiu to nie tylko skarbnica wiedzy o dziejach architektury, ale także aktywny uczestnik życia kulturalnego i miejskiego dzięki swojej unikatowej lokalizacji, bogactwu zbiorów i szerokiej działalności edukacyjnej. Instytucja ta w pełni zasługuje na miano jednej z najbardziej fascynujących i nowoczesnych placówek muzealnych w Polsce, niezmiennie inspirując kolejne pokolenia do odkrywania piękna architektury. Radio Gra.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu historia, architektura i duchowy wymiar kościoła świętego Michała Archanioła na Ołbinie, jednej z najciekawszych świątyń Wrocławia, to opowieść o setkach lat tradycji, społecznej roli i niezwykłych przemianach tej części miasta. Położony w sercu Ołbina, na przecięciu ulic Bolesława Prusa i Wyszyńskiego, kościół ten nie tylko kształtuje charakter dzielnicy, ale i od wieków współtworzy tożsamość jej mieszkańców, będąc niejednokrotnie świadkiem i uczestnikiem doniosłych momentów w historii Dolnego Śląska. Początki obecności religijnej w tym miejscu sięgają wczesnych lat XII wieku. To właśnie wtedy, około roku 1120, komes Piotr Włostowicz ufundował tu opactwo benedyktyńskie pod wezwaniem świętego Wincentego. Wkrótce potem zespołowi klasztornemu towarzyszyła kaplica świętego Michała, podarowana mnichom przez ówczesnego biskupa wrocławskiego w roku 1139. Już 100 lat później, w drugiej połowie XII stulecia, miejsce benedyktynów zajęli Norbertanie, którzy znacznie rozbudowali klasztor po rozstrzygnięciu sporu przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Piotra Łabędzia w roku 1193. Okoliczności historyczne sprawiły jednak, że w XVI wieku doszło do radykalnych przemian. Rada Miejska zadecydowała o rozbiórce klasztoru ze względu na zagrożenie ze strony Turków. Po kilku dekadach w tym samym miejscu wyrosły nowe świątynie. Najpierw drewniana, a następnie murowana. Obecny wygląd kościół zawdzięcza monumentalnej budowie z drugiej połowy XIX wieku. Prace ruszyły w roku 1862 pod kierunkiem słynnego architekta Alexisa Langera, który zaprojektował świątynię w stylu akademickiego neogotyku. Stylu, który miał podkreślać katolicką odwagę i tożsamość w ówczesnych Prusach. Budowa nie obyła się bez dramatów. Zawalenie się północnej wieży skutkowało odsunięciem Langera od projektu, a pracę dokończył Karl Ludeckę. Niższa północna wieża do dziś opowiada o tych dramatycznych wydarzeniach. Świątynia odegrała szczególną rolę jako symbol oporu katolickiej społeczności Wrocławia przeciw polityce Kulturkampfu, będąc pierwszą dużą katolicką budowlą sakralną w mieście od jego włączenia do państwa pruskiego. Lata 20. i 30. XX wieku wiążą się nierozerwalnie z postacią Edyty Stein, filozofki, zakonnicy, przyszłej świętej, która właśnie tutaj, modląc się w bocznej kaplicy, przeżywała momenty duchowych uniesień i przemian. Dziś jej kaplica, mieszcząca się po lewej stronie kościoła, jest jednym z najważniejszych punktów tego miejsca na mapie europejskiej historii duchowej. Wielki dramat przyniósł czas oblężenia Wrocławia podczas II wojny światowej. Świątynia została bardzo poważnie zniszczona i pierwotnie planowano ją rozebrać. Jednak już w roku 1947 kościół przekazano salezjanom, którzy podjęli heroiczną odbudowę świątyni, zakładając przy niej swoje zgromadzenie zakonne i tworząc nową tradycję edukacyjną, między innymi prywatne gimnazjum salezjańskie imienia świętej Edyty Stein. W pierwszych latach XXI wieku zrekonstruowano także stromy, kryty miedzią dach nawy i transeptu, przywracając bryle jej dawną majestatyczność. Kościół świętego Michała Archanioła zachwyca swoją formą zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Budowla orientowana, wykonana z czerwonej cegły maszynowej i wykończona piaskowcowymi detalami, jest trójnawową bazyliką w formie łacińskiego krzyża o sklepieniach krzyżowo-żebrowych. Podziw wzbudzają pięciokątne kaplice przy prezbiterium, wysokie przypory, smukłe okna o ostrych łukach oraz ażurowe wimpergi wieńczące zachodnią fasadę. Wnętrze kościoła to hymn na cześć gotyckiej strzelistości z pierwotnie bogatą polichromią o motywach roślinnych. Na uwagę zasługuje jedyna 80-metrowa wieża, piąty pod względem wysokości budynek miasta, na której znajduje się dzwon o niskim, potężnym tonie, używany obecnie jedynie podczas dwóch najważniejszych momentów w roku. Wyjątkowym artefaktem związanym z historią świątyni jest tympanon jaksy, datowany na okolice roku 1160. To najstarszy zachowany fundacyjny tympanon w kraju, przedstawiający Chrystusa tronującego, jaksę z żoną Agatą oraz księcia Bolesława Kędzierzawego z synem Leszkiem. Inskrypcja bitą na modelu kościoła, który trzyma książę, upamiętnia fundacyjną rolę Bolesława na wzgórzu świętej Małgorzaty w Bytomiu. Obecnie ten niezwykle cenny zabytek przechowywany jest w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Świątynia nie tylko wpisuje się w panoramę miasta, ale przez wieki tworzyła i wciąż tworzy niepowtarzalny klimat tego

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu nowa giełda, neogotycki gmach przy ulicy Krupniczej, to jeden z najbardziej okazałych i nastrojowych budynków wrocławskiego Śródmieścia. Przez ponad stulecie budowla ta pełniła funkcję centrum gospodarczo-towarzyskiego, by w kolejnych dekadach stać się domem legendarnego klubu sportowego Gwardia. Prześledzenie jej losów pozwala zrozumieć zarówno rozmach wrocławskiej przedsiębiorczości, jak i zmienne koleje dziejów miasta. Korzenie giełdy sięgają odległych czasów. Pierwszą instytucję o tej nazwie powołano już w XVII stuleciu, w epoce, gdy Wrocław był jednym z ważniejszych ośrodków handlowych tej części Europy. Giełda początkowo mieściła się w budynku starej giełdy na placu Solnym 16. Jej głównym celem było zarówno rozstrzyganie sporów między kupcami, jak i wyznaczanie ustalonych cen towarów. To właśnie tutaj już w roku 1670 ogłoszono statut pierwszych maklerów, pośredników w handlu łączących kupców z różnych zakątków Europy i Ameryki Południowej. Transakcje, które zawierano w obrębie giełdy, były nie tylko liczne, lecz także wyznaczały rytm gospodarczy dawnego Wrocławia. W XIX wieku rosnące potrzeby miasta i jego przedsiębiorców wskazały na konieczność budowy nowocześniejszej i bardziej reprezentacyjnej siedziby giełdy. W 1863 roku miasto ogłosiło konkurs na projekt nowego budynku, zapraszając do współpracy najwybitniejszych architektów swojej epoki. Jednym z najbardziej wyróżniających się uczestników był Karl Ludecke. To właśnie jego propozycje spotkały się z uznaniem jury. Ludecke nadesłał dwa różne projekty, jeden w stylistyce neogotyckiej, drugi neorenesansowej. Ostatecznie połączono koncepcję, tworząc eklektyczną kompozycję, którą odznaczały dojrzały gotyk niemiecki, elementy neogotyku angielskiego Tudorów oraz dyskretnie wplecione akcenty neorenesansowe. Lokalizację wybrano nieprzypadkowo, tuż obok Pałacu Królewskiego oraz gmachu lokalnego Sejmu Prowincjonalnego. Budowa rozpoczęła się w roku 1864. Fasada nowej giełdy szybko zwróciła uwagę nie tylko rozmiarami, ale i rozmachem architektonicznym. Gmach wzniesiono na planie trapezu przypominającego kwadrat z trzech stron zwieńczony trójkondygnacyjnymi ścianami, a od południa czterema kondygnacjami ozdobionymi attyką. Elementem najbardziej rzucającym się w oczy jest pięcioosiowy portyk główny prowadzący do reprezentacyjnego holu. Elewacja południowa z wejściem bocznym i ośmioma dużymi oknami typu portfenetr została ozdobiona balustradą z motywami masferków przechodzącą nad trzecią osią w taras. Wszystko to sprawia, że nowa giełda oscyluje między monumentalnością pałacu a powagą i dynamiką architektury obronnej. Ozdobność gmachu przejawia się również w licznych rzeźbach i detalach związanych z tematyką gospodarki śląskiej. Na frontowej fasadzie można podziwiać cztery personifikacje: rolnictwa, pasterstwa, handlu i żeglugi. Spod dłuta Karla Kerna wyszły rzeźby, których symbole i wyraziste, alegoryczne twarze do dziś przyciągają wzrok. Co ciekawe, postać handlu ukazana jest jako portret samego architekta Karla Ludeckego. Południowa balustrada doczekała się dodatkowych alegorii górnictwa i hutnictwa. Attyka wieńczy wyraźnie eksponowany herb Wrocławia otoczony symbolami przemysłu i handlu. Najważniejszą częścią nowej giełdy była sala giełdowa. Rozległe, jasne wnętrze doświetlone rzędami arkad otwierających się na dziedziniec. Oryginalnie miejsce to zdobiły neogotyckie detale, które niestety zniknęły podczas modernistycznej przebudowy w roku 1928 pod kierunkiem Heinricha Lauterbacha. Przestronność tej sali sprawiała, że używana ona była nie tylko do handlu, ale również do celów edukacyjnych i kulturalnych. Sławę nadał jej koncert Ignacego Jana Paderewskiego z 6 lutego 1891 roku. Wydarzenie to upamiętnia obecnie tablica umieszczona na fasadzie budynku z inicjatywy Fundacji Odbudowy Demokracji imienia Paderewskiego. Okres powojenny to nowy rozdział w historii gmachu. Po II wojnie światowej nowa giełda trafiła w ręce milicyjnego klubu sportowego Gwardia. Konieczność przystosowania budynku do potrzeb sportowych wymagała gruntownej przebudowy wnętrz. Na początku lat 50. w miejscu dawnej sali giełdowej urządzono halę sportową. Budynek pozostał siedzibą klubu aż do roku 2019. Dziś nowa giełda pozostaje symbolem bogatej, wielowarstwowej historii Wrocławia. Od miejskiej sceny gospodarczej po sportową rywalizację w powojennej Polsce, ozdobne fasady, sakralna niemal atmosfera dawnej sali giełdowej oraz ślady kolejnych przeróbek i epok czynią z tego miejsca wyjątkowy przykład miejskiej architektury będącej odbiciem złożonych losów Dolnego Śląska.
1: Radio Gra. hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. Na przedmieściach Wrocławia ukrywa się historia, która rozciąga się na setki lat i fascynuje nie tylko badaczy miejskiej przeszłości, ale też mieszkańców oraz każdego, kto choć raz przemierzał okolice ulic Legnickiej, Szczepińskiej czy Nabycińskiej. Przedmieście Mikołajskie, dziś kojarzone głównie z gęstą zabudową i wielkopłytowymi blokami, przez wieki odgrywało zupełnie inną rolę. Było miejscem łączącym średniowieczne wsie z tętniącym życiem miejskim centrum, a następnie świadkiem niejednej burzliwej karty dziejów Wrocławia. Obszar ten, rozciągający się niegdyś na zachód od fosy miejskiej pomiędzy Bramą Mikołajską a wsią Popowice, obejmował tereny dzisiejszych ulic Szczepińskiej, Sokolniczej czy Nabycińskiej, a także place Jana Pawła II oraz Solidarności. Historycznie tego typu przedmieścia stanowiły naturalne zaplecze dla średniowiecznych miast. Miejsce, gdzie powstawały pierwsze manufaktury, rozwijał się handel, a przyjezdni kupcy odnajdywali schronienie, zanim przekroczyli miejskie bramy. Geneza nazwy wiąże się bezpośrednio z niewielkim kościołem poświęconym świętemu Mikołajowi, zbudowanym w pobliżu dzisiejszego placu świętego Mikołaja, na skrzyżowaniu dawnych traktów przy ulicach Rybackiej i Zachodniej. Pierwsza wzmianka o tej świątyni pochodzi jeszcze z końca XII wieku, z czasów, gdy cała okolica miała wiejski charakter. Jednak jej strategiczne położenie, tuż poza granicami fortyfikacji miejskich, narażało ją na niebezpieczeństwo ze strony kolejnych najeźdźców. Lata XIII i XIV wieku to czas, gdy przedmieście mikołajskie wielokrotnie stawało się mimowolnym uczestnikiem wojen i oblężeń. Najazd mongolski z 1241 roku radykalnie pogorszył sytuację. Kościół został zniszczony, ale już wkrótce odbudowano go od podstaw. Jednak ponowna dewastacja nastąpiła podczas najazdu husyckiego w 1428 roku. Świątynia przetrwała jeszcze kilkadziesiąt lat, odzyskując dawny wygląd, a w 1486 roku jej ołtarz został konsekrowany przez biskupa Jana Rota. W nowożytnych czasach, zwłaszcza po przejęciu Śląska przez Prusy, na obszarze przedmieścia zaczęły powstawać nowe funkcje, przede wszystkim cmentarze. Decyzją króla Prus z 1776 roku zakazano pochówków w obrębie murów miasta, w efekcie czego zaczęto grzebać zmarłych w sąsiedztwie kościoła świętego Mikołaja oraz przy placu Strzegomskim, gdzie powstał cmentarz ofiar epidemii cholery. Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł kolejne dramatyczne wydarzenia. Kiedy do Wrocławia zbliżały się wojska napoleońskie, władze zdecydowały się na spalenie zabudowy przedmiejskiej, w tym również przedmieścia mikołajskiego. Była to dramatyczna strategia obronna, mająca pozbawić wroga schronienia oraz zasobów. Kościół świętego Mikołaja ponownie spłonął u kresu roku 1806, a następnie przez kilkadziesiąt lat pozostawał ruiną. Zupełnie nowy rozdział rozpoczął się w 1808 roku, kiedy przedmieście mikołajskie oficjalnie włączono w obręb rozrastającego się Wrocławia. Zniknęły mury miejskie, a dawny pas przedmiejski stopniowo przeistaczał się w wielkomiejski kwartał. Rozwijała się infrastruktura. Już w 1825 roku ulica Legnicka zyskała pierwszą brukowaną nawierzchnię. W końcu na miejscu wcześniejszych zniszczonych kościołów rozpoczęto w 1872 roku budowę neogotyckiej hali świątynnej, którą ukończono w 1883 roku. Kościół przetrwał aż do oblężenia Wrocławia, czyli twierdzy Festung Breslau. W 1945 roku, gdy został ostatecznie doszczętnie zniszczony i kilka lat później rozebrany. Po zniszczeniach II wojny światowej przedmieście mikołajskie zaczęło się odradzać dopiero w latach 60. i 70. XX wieku. Zmiany okazały się rewolucyjne. Zamiast szpalerów secesyjnych i eklektycznych kamienic zaczęły dominować modernistyczne, wielopiętrowe bloki mieszkalne budowane metodą wielkiej płyty. Mimo pozornej monotonii architektonicznej, okres ten przyniósł także realizacje nietuzinkowe i fascynujące pod względem formy, jak ośrodek badań medycznych Dolmet, zlokalizowany przy ulicy Legnickiej 40, czy Kościół Chrystusa Króla przy Młodych Techników.

17. Współczesne przedmieście mikołajskie to już zupełnie inna dzielnica, będąca świadectwem dynamicznych przemian społecznych, urbanistycznych i architektonicznych. Między gęstą zabudową i miejskim gwarem zachowały się jednak ślady przeszłości, które do dzisiaj inspirują nie tylko historyków, ale też architektów i urbanistów. Historia tego zakątka Wrocławia uczy, że nawet najbardziej zdawałoby się zwyczajne miejsca mogą kryć fascynujące opowieści czekające na odkrycie przez kolejne pokolenia mieszkańców.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu najstarszy dworzec Wrocławia czeka na drugą młodość. Wrocław Świebocki, kultowe miejsce, które przez ponad półtora wieku pisało historię kolei, dziś budzi coraz większe emocje wśród mieszkańców, miłośników kolejnictwa i urbanistów zastanawiających się, jak wpisać ten XIX-wieczny zabytek w nowoczesną tkankę miasta. Po dzisiejszym Wrocławiu trudno sobie wyobrazić, jak wielką rolę w rozwoju miasta odegrały dawne dworce kolejowe. W sercu miasta przy placu Orląt Lwowskich leży nieczynny od lat dworzec Świebocki, perła późno-klasycystycznej architektury i najstarszy spośród zachowanych historycznych dworców, którego infrastruktura, torowiska, perony i rozjazdy przetrwała do czasów współczesnych. Choć obecnie zamieniony na miejsce działalności kulturalnej i siedziby handlowo-usługowych firm, stacja przypomina o dawnym blasku, pierwszym wrocławskim pociągu, który odjechał stąd pod koniec października 1843 roku. Budowa kolei łączącej Wrocław ze Świebodzicami rozpoczęła się w kwietniu 1842 roku. Wszystko po to, aby umożliwić szybszą komunikację i dać impuls gospodarce regionu. Już rok później historyczny inauguracyjny skład wystartował ze Świebockiego, otwierając zupełnie nowy rozdział w historii transportu Dolnego Śląska. Rozwój infrastruktury kolejowej objął nie tylko przedłużenie linii do Wałbrzycha i włączenie jej w sieć Śląskiej Kolei Górskiej, ale także elektryfikację szlaków. Niestety dramatyczne skutki II wojny światowej nie omijały kolei. Tuż po lipcu 1945 roku Armia Czerwona zdemontowała i wywiozła istniejącą tu trakcję elektryczną do Rosji. Pomimo zniszczeń Świebocki znów ożył pod koniec lata tego samego roku, a kolejne modernizacje przywróciły elektryczność na tej linii w 1966 roku. W połowie XIX wieku Wrocław nie koncentrował kolejowego ruchu pasażerskiego w jednym miejscu. Konkurencyjne spółki budowały własne stacje. W krótkim odstępie czasu powstały Dolnośląsko-Marchijski, Górnośląski i właśnie Świebocki. Każdy miał unikalny charakter i funkcję. Jednak to Świebocki wraz z rozwojem połączeń i konsolidacją ruchu przejął ruch pasażerski, a inne dworce z czasem przekształcono w bocznice i magazyny. Projekt dworca Świebockiego autorstwa inżyniera Kochiusa to przykład późno-klasycystycznej elegancji. Parterowy budynek wzbogacony o środkową, dwupoziomową część administracyjną i dwa perony z kolumienkowymi zadaszeniami był początkowo prosty, lecz już pod koniec XIX wieku nabrał reprezentacyjnego charakteru dzięki modernizacji przeprowadzonej pod kierunkiem Waltera Kilmana, Adolfa Haydena i Karla Lüdeckego. Fasada zdobiona alegorycznymi rzeźbami Pomeranii i Silezji nad wejściem, postaciami Merkurego i industrii na północnym portyku oraz licznymi odniesieniami do górnictwa i żeglugi do dziś przyciąga wzrok przechodniów i pasjonatów historii. Każdy element tego dworca nosi ślady minionych epok. Od placu Orląt Lwowskich, na którym niegdyś obracano parowozy, po pobliskie schrony przeciwlotnicze budowane podczas II wojny światowej. O nietuzinkowym charakterze tej lokalizacji świadczy także fakt, że torowisko funkcjonowało nawet jako pomocniczy szlak między dworcem Świebockim a Górnośląskim, przetaczając wagony ciągnięte przez konie, a z czasem wywożąc gruz ze zniszczonego II wojną miasta. Od roku 1991 dworzec pozostaje wyłączony z eksploatacji, a jego wnętrza wypełnia teatr oraz liczne firmy. Mimo to nieustannie powraca temat przywrócenia temu miejscu pierwotnej funkcji. Coraz częściej mówi się o potrzebie rewitalizacji historycznych torowisk, szczególnie w perspektywie rozwoju aglomeracyjnej kolei, która miałaby połączyć miasta regionu. Zgodnie z aktualnymi prognozami, pierwsze pociągi mogą znów wyjechać ze Świebockiego nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie XXI wieku. Dworzec Wrocław Świebocki to więcej niż relikt minionych czasów. To architektoniczna wizytówka miasta, świadek burzliwej historii kolei i urbanistycznej ewolucji Wrocławia. Czy stanie się na powrót kluczowym węzłem komunikacyjnym, czy pozostanie wyjątkową przestrzenią dla kultury i przedsiębiorczości? O tym zdecydują najbliższe lata oraz odwaga do twórczych, nowoczesnych decyzji. Jedno jest pewne, Świebocki nie przestaje fascynować, łącząc epoki pokolenia i marzenia o lepszym, bardziej zintegrowanym Wrocławiu.

0: programie A słyszałeś, że we Wrocławiu zajmiemy się teraz wyjątkowym projektem architektonicznym z lat 20. XX wieku. Na mapie Wrocławia znajduje się miejsce, które do dziś fascynuje miłośników nowoczesnej architektury. To osiedle WUWA, czyli Wystawa Mieszkania i Miejsca Pracy. Powstało ono w 1929 roku jako efekt międzynarodowej wystawy prezentującej nowatorskie podejście do projektowania przestrzeni mieszkalnych i użytkowych. WUWA to nie tylko zespół budynków, tak, to przede wszystkim eksperyment architektoniczny. Wystawa miała pokazać, jak można tworzyć funkcjonalne, wygodne i estetyczne mieszkania w duchu modernizmu. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Związek Niemieckich Architektów Werkbundu. Architekci postawili na prostotę formy, jasne kolory i maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Zastosowano nowatorskie rozwiązania, takie jak duże okna, płaskie dachy czy przemyślane układy funkcjonalne wnętrz. W ramach WUWA wybudowano ponad 30 budynków, w tym domy jednorodzinne, wielorodzinne, pensjonaty, przedszkole oraz dom kultury. Każdy z nich miał prezentować inne podejście do kwestii mieszkania i pracy, od małych mieszkań dla singli po przestronne apartamenty rodzinne. Osiedle powstało w pobliżu hali stulecia na terenie dzisiejszej dzielnicy Dąbie. Całość zaprojektowano tak, by zapewnić mieszkańcom komfort, dostęp do światła dziennego i bliskość terenów zielonych. Chociaż od powstania WUWA minęło prawie 100 lat, wiele z zastosowanych tam rozwiązań wciąż pozostaje aktualnych. Minimalizm, funkcjonalność i troska o jakość życia mieszkańców to wartości, które dziś są podstawą projektowania nowoczesnych osiedli. Wrocławskie osiedle WUWA przetrwało próbę czasu. Większość budynków zachowała się do dziś, a całość została wpisana do rejestru zabytków. W ostatnich latach osiedle WUWA przeszło szereg prac renowacyjnych, które mają na celu zachowanie unikalnego charakteru tego miejsca. Budynki są odnawiane z poszanowaniem oryginalnych założeń architektonicznych, a sama WUWA stała się ważnym punktem na mapie turystycznej Wrocławia. Organizowane są tu wycieczki, podczas których można zobaczyć, jak wyglądało życie w modernistycznych wnętrzach z lat 20. XX wieku. WUWA to nie tylko atrakcja architektoniczna, ale także dowód na to, że nowoczesność może być ponadczasowa. Dla wielu mieszkańców i odwiedzających jest symbolem otwartości na nowe idee i szacunku dla historii miasta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

W tej odsłonie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu browar piastowski, historia, tradycja i przemiany legendarnego zakładu. Browar piastowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli przemysłowych Wrocławia. Przez lata był nie tylko miejscem produkcji piwa, ale także ważnym punktem na mapie kulturowej i gospodarczej Dolnego Śląska. Jego dzieje to fascynująca opowieść o przemianach społecznych, ekonomicznych i architektonicznych, które odcisnęły piętno na całym regionie. Początki browaru sięgają końca XIX wieku, kiedy to w 1872 roku powstał na terenie dzisiejszego Wrocławia zakład piwowarski pod nazwą Brauerei Pfeifferhof. W 1905 roku przeszedł on w ręce berlińskiej spółki Schulthess Brauerei AG, która rozbudowała zakład i nadała mu nowoczesny charakter. Przed II wojną światową browar był jednym z największych w regionie, a jego produkty cieszyły się popularnością nie tylko na lokalnym rynku. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku browar został przejęty przez polskie władze i otrzymał nazwę Browar Piastowski, nawiązującą do dynastii Piastów, pierwszych władców Polski. W kolejnych dekadach zakład rozwijał się dynamicznie, dostarczając piwo nie tylko mieszkańcom Wrocławia, ale także całego kraju. W latach 60. i 70. Browar Piastowski był jednym z największych producentów piwa w Polsce, a jego flagowe marki, takie jak Piast czy Książęce, zdobyły szerokie grono wielbicieli. Transformacja ustrojowa po 1989 roku przyniosła poważne wyzwania dla wrocławskiego browaru. W 1995 roku zakład został sprywatyzowany i przejęty przez koncern Carlsberg Polska. Nowy właściciel zainwestował w modernizację linii produkcyjnych, jednak z czasem zdecydował o przeniesieniu produkcji piwa Piast do innych browarów w Polsce. W 2014 roku zakończono działalność produkcyjną w historycznym kompleksie przy ulicy Jedności Narodowej. Choć produkcja piwa w historycznych murach została zakończona, sam kompleks browaru nie popadł w zapomnienie. Budynki, które przetrwały wojenne zawieruchy i dekady przemian, dziś stanowią cenny zabytek architektury przemysłowej. W ostatnich latach część obiektów została zaadaptowana na cele mieszkaniowe i komercyjne, tworząc nowoczesną przestrzeń łączącą funkcje mieszkalne, biurowe i usługowe. To przykład udanej rewitalizacji, która pozwala zachować dziedzictwo przemysłowe miasta, a jednocześnie nadaje mu nowe funkcje. Browar Piastowski przez dziesięciolecia był jednym z najważniejszych pracodawców w regionie oraz miejscem, wokół którego koncentrowało się życie społeczne i kulturalne. Jego produkty stały się nieodłącznym elementem lokalnej tradycji, a sama marka Piast do dziś budzi sentyment wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Browar zapisał się w historii również jako przykład architektury przemysłowej z przełomu wieku XIX i XX, stanowiąc ważny punkt na trasie miejskich wycieczek i spacerów. Chociaż oryginalny browar już nie waży piwa, marka Piast wciąż obecna jest na polskim rynku, a jej produkcją zajmują się inne zakłady należące do Carlsberg Polska. Piwo to ze swoim charakterystycznym smakiem pozostaje ważnym elementem wrocławskiej tożsamości i symbolem lokalnego patriotyzmu. Browar Piastowski to nie tylko historia piwowarstwa, ale także opowieść o przemianach miasta, jego mieszkańcach i tradycji, która przetrwała mimo burzliwych dziejów. Dziś dawny kompleks browaru jest miejscem spotkań, pracy i życia nowych pokoleń wrocławian, a jego dziedzictwo inspiruje do kolejnych działań na rzecz zachowania lokalnej tożsamości.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Po reklamie.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu, w którym kontynuujemy spacer po architektonicznych perełkach stolicy Dolnego Śląska. Wśród nich nie może zabraknąć Pałacu Królewskiego we Wrocławiu. W tym odcinku poznacie jego historię, architekturę i współczesność. Pałac Królewski we Wrocławiu to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków stolicy Dolnego Śląska. Przez wieki był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, a dziś stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta. Bogata przeszłość, efektowna architektura oraz współczesna funkcja muzealna sprawiają, że pałac jest miejscem, które zdecydowanie warto odwiedzić. Początki Pałacu Królewskiego sięgają drugiej połowy XVII wieku. Wtedy to bogaty wrocławski kupiec i bankier Hans Heinrich Szafgotsz zlecił budowę barokowej rezydencji. Wkrótce po zakończeniu budowy w roku 1705 pałac został zakupiony przez króla Prus Fryderyka Wielkiego. Od tego momentu stał się oficjalną siedzibą pruskich władców we Wrocławiu. Przez kolejne stulecia pałac był kilkukrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Największe zmiany przyniosła przebudowa w stylu klasycystycznym, którą przeprowadzono na przełomie XVIII i XIX wieku. Wtedy właśnie powstała charakterystyczna fasada, którą podziwiać można do dziś. W okresie panowania Hohenzollernów pałac pełnił funkcję nie tylko reprezentacyjną, ale także mieszkalną dla członków rodziny królewskiej. Pałac Królewski we Wrocławiu to przykład połączenia różnych stylów architektonicznych. Najstarsza część budynku pochodząca z XVII wieku reprezentuje barok. Późniejsze dobudówki i przebudowy wprowadziły elementy klasycyzmu, a także secesji. Kompleks pałacowy obejmuje kilka skrzydeł oraz rozległy ogród, który zachwyca odwiedzających szczególnie wiosną i latem. Na uwagę zasługuje reprezentacyjna fasada od strony obecnej ulicy Kazimierza Wielkiego, ozdobiona kolumnami i rzeźbami. Wnętrza pałacu kryją wiele historycznych komnat, w tym apartamenty królewskie, salę balową oraz prywatną kaplicę. Zachowane fragmenty oryginalnych zdobień i detali architektonicznych świadczą o dawnej świetności tego miejsca. W trakcie II wojny światowej Pałac Królewski uległ poważnym zniszczeniom. Po zakończeniu działań wojennych obiekt przez długie lata popadał w ruinę, a jego odbudowa rozpoczęła się dopiero w drugiej połowie XX wieku. Prace remontowe trwały wiele lat i wymagały ogromnego nakładu pracy oraz środków finansowych. Dzięki zaangażowaniu konserwatorów i historyków udało się przywrócić pałacowi dawny blask. Współcześnie budynek jest nie tylko zabytkiem architektonicznym, ale także centrum kultury i edukacji. Obecnie w Pałacu Królewskim mieści się Muzeum Miejskie Wrocławia, które prezentuje bogatą kolekcję dotyczącą historii miasta oraz regionu. Wystawy stałe i czasowe pozwalają zwiedzającym poznać dzieje Wrocławia od czasów średniowiecza aż po współczesność. Szczególną popularnością cieszą się ekspozycje poświęcone dawnym mieszkańcom miasta, historii architektury oraz sztuce użytkowej. Oprócz funkcji muzealnej, Pałac Królewski jest także miejscem licznych wydarzeń kulturalnych, koncertów, spotkań autorskich i warsztatów edukacyjnych dla dzieci oraz młodzieży. W sezonie letnim dużym zainteresowaniem cieszy się pałacowy ogród, który stanowi idealne miejsce na spacer czy odpoczynek w centrum miasta. Pałac Królewski to nie tylko zabytek, ale także ważny symbol Wrocławia. Przypomina o wielokulturowej historii miasta, jego związkach z Prusami oraz o roli, jaką odegrało ono w dziejach regionu. Dziś pałac jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów z kraju i zagranicy. Jego obecność w ścisłym centrum miasta sprawia, że stanowi

0: ważny punkt na mapie kulturalnej i turystycznej Wrocławia. Z roku na rok rośnie liczba osób odwiedzających muzeum oraz uczestniczących w wydarzeniach organizowanych w pałacowych murach. Pałac Królewski we Wrocławiu to miejsce, w którym historia spotyka się ze współczesnością. Jego bogata przeszłość, efektowna architektura oraz obecna funkcja muzealna sprawiają, że jest to jeden z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska. Warto tu zajrzeć, by poczuć klimat dawnych czasów i odkryć fascynującą historię miasta.
1: Radio Gra.